Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał

dzika trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Tragiczny finał poszukiwań. W Lubuskiem znaleziono ciało znanego operatora Witolda Płóciennika. Ambasador Rosji na dywaniku w polskim MSZ-cie. To w związku z ostatnimi wydarzeniami na terytorium Niemiec. Polskie siatkarki powalczą o finał. Wczoraj pokonały Holandię i wywalczyły awans. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja potwierdza, odnaleziono ciało zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Mężczyzna znajdował się na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. Na zwłoki natknęła się jedna z cywilnych osób, która ochotniczo brała udział w poszukiwaniach. 56-latek ostatni raz widziany był w sobotę 29 sierpnia. Przebywał nad jeziorem około 25 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Przyjechał tam na odpoczynek. Wcześniej pracował z ekipą filmową na planie serialu. Poszukiwania trwały kilka dni, a brali w nich udział policjanci, strażacy, leśnicy i żołnierze. Dołączyli też znajomi zaginionego i okoliczni mieszkańcy. Przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny ustala teraz prokuratura. Polska protestuje przeciwko rosyjskim operacjom hybrydowym. Moskwa odrzuca odpowiedzialność. Przekazaliśmy ambasadorowi Rosji kategoryczny protest przeciwko eskalacji jej operacji hybrydowych. Dyplomata został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w geście solidarności z Niemcami, o czym już teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Rosyjski ambasador został wezwany do polskiego MSZ, gdzie usłyszał kategoryczny protest, jednak Moskwa wypiera się odpowiedzialności.
2: Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne oskarżenie.
1: Mówi Georgij Michno, ambasador Rosji w Warszawie. Polska sprzeciwia się rosyjskiemu terroryzmowi państwowemu, eskalacji operacji hybrydowych i prowokacjom w pobliżu polskiej granicy powietrznej, mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
3: Nie ma zgody na podpalenia, morderstwa i inne prowokacje.
1: Wezwanie ambasadora to reakcja między innymi na ustalenia niemieckiego śledztwa dotyczącego incydentu w pobliżu lotniska w Lipsku. Niemcy uznały, że odpowiada za niego Rosja.
0: Tymczasem u naszych zachodnich sąsiadów kolejny groźny incydent. Koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen między Kolonią a Düsseldorfem znaleziono podejrzany przedmiot. Według niemieckiej policji może to być urządzenie do odpalania bomb, ale oficjalnie tego nie potwierdzono. Eksperci badają teraz, czy mogło być użyte do ataku na sieć. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy wezmą udział w wyścigu na prezydenta miasta. To Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak te złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na decyzję czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
4: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący komisji, i wyjaśnia skąd. Między innymi w przypadku Łukasza Gibały poprzednie blisko 4000 podpisów nie zostało przyjętych.
4: Najczęstszy błąd to w tym przypadku był brak miejscowości Kraków. Pozostałe błędy są raczej takie statystyczne. Najczęściej osoby mylą się co do miejsca zamieszkania, tak mi się wydaje, bo to miejsce zamieszkania to jest adres stałego miejsca pobytu, a często osoby podają jakieś miejsce tymczasowego zamieszkania, wynajmu, działalności gospodarczej.
0: Przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski 27 września, ewentualną drugą turę zaplanowano na 11 października.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jest półfinał, jest apetyt na medal. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Holandię 3-1 i awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Ostatni raz do najlepszej czwórki Polki dostały się 7 lat temu, a na medal czekają od 2009. W ostatniej akcji nie pomyliła się Paulina Damaskę, która po meczu podkreślała.
6: Podczas tego spotkania poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii jak naszym kibicom, a może nawet więcej.
0: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w drugiej parze Turcja zmierzy się z Serbią. Do obu tych spotkań dojdzie w sobotę.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: A przed nami jeszcze kilka akcji w tym tygodniu. Ostatnich akcji, bo to piątek, 4 września, ostatni set, można powiedzieć. Chociaż na razie to będzie set DJ-ski. Albano i Romina Power już za chwilę, później Rod Stewart. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9:00.

0: 4 września to któryś tam dzień roku i do końca roku ileś tam zostało, nawet do wakacji niektórzy obliczają ile zostało. No ale czas teraz na poważne informacje dotyczące tego dnia. Imieniny obchodzą Rosalia, Liliana, Rościgniew, Daniela, Hermiona, Ida, Irmegarda, Scypion i Kandyda. Wszystkiego najlepszego. Mam też listę znanych osób, które świętują dzisiaj urodziny. To m.in. pisarz Marek Krajewski, aktor Borys Szczyc, a także amerykańska piosenkarka i aktorka Beyoncé. Wszystkiego najlepszego. Czas na Ewangelię w Radiu Plus. Od niej zaczynamy każdy dzień.
1: Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli.
2: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, warto zadać sobie pytanie, czym jest dla mnie post. Jezus na ten moment nie każe uczniom pościć, ponieważ mają ze sobą swojego Pana, mają ze sobą Jezusa. Jezus mówi, że kiedy nadejdzie moment, wtedy też i uczniowie Jego będą pościć. Co znaczy post? Co znaczy pościć? To znaczy zbliżać się do Boga, upodabniać się do Niego poprzez ofiarę z siebie. Dla jednych taką formą postu będzie wyrzeczenie się czegoś bardzo cennego, czasami może i czasu, który poświęcamy na modlitwę. Dla innych odmówienie sobie przyjemności. Ważne, żeby post zawsze doprowadzał nas do bliskiej relacji z Bogiem i aby w poście dostrzegać moment zjednoczenia z Panem.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Suburbia, czyli przedmieścia. W Radio Plus za chwilę dla przedmieść, dla centrów, dla prowincji w ogóle i dla metropolii. Prognoza pogody będzie dość dynamicznie, będzie dużo deszczu, ale słońce też będzie się pokazywać, także bądźmy przygotowani na wszystko w ten weekend. No bo przecież mamy piątek i mnóstwo planów, zapewne. Kasia też ma już swoje plany, dlatego jej dzisiaj nie ma. Ale jakoś godnie ją zastąpimy. Za chwilę wiadomości w Radio Plus i skrót wiadomości i prognoza pogody, jakże ważna dzisiaj.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: super nagrody czekają. Zapraszam, miasto Bydgoszcz.
1: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
2: O, miłość jest piękna.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Bydgoszczy. Już 11 października, Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
4: Po reklamie.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek atak ukraińskich dronów na cele w Moskwie. W nocy zapalił się skład ropy naftowej w Soczi nad Morzem Czarnym, informuje agencja Reuters. Celem był też terminal naftowy w położonej niedaleko miejscowości Sirius. Do jednej z eksplozji prawdopodobnie doszło w pobliżu rosyjskiego dywizjonu obrony powietrznej. Znajdują się tam systemy rakiet przeciwlotniczych. Pozew zbiorowy przeciwko firmie złożyło go 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów europejskich, w tym z Polski. Twierdzą, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, jest bezprawnym, zautomatyzowanym systemem, który celowo zaniża zarobki, informuje Gazeta Wyborcza. System miał zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, na przykład takie, w których dojazd do klienta był długi, a sam kurs krótki. Firma miała wtedy pobierać niższą prowizję, ale według kierowców był w tym ukryty cel – przykręcać śrubę pracownikom i testować, jak bardzo można zmniejszać ich wynagrodzenie, pisze gazeta. Uber Polska odcina się od tych zarzutów. Znamy laureatów Antynobli. Humorystyczne nagrody dla naukowców dostali też Polacy. Zespół pod kierownictwem profesora Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w dziedzinie węchowej. Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
1: Na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Zakończyły się prace w zajezdni tramwajowej przy ulicy Toruńskiej. Inwestycja obejmowała rozbiórkę budynków dyspozytorni z portiernią oraz działu eksploatacji tramwajów, sieci trakcyjnej i torowisk, na miejsce których wybudowane zostały nowoczesne obiekty przystosowane do serwisu nowoczesnych składów, które zakontraktowano w PES-ie. Głównym celem inwestycji jest umożliwienie pełnej obsługi tramwajów niskopodłogowych oraz wymiany na nową wyeksploatowanej infrastruktury technicznej. Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych, oznaczany symbolem złotej wstążki. Gold September zwraca uwagę nie tylko na problem chorób nowotworowych u najmłodszych, ale także na znaczenie wsparcia i właściwej rozmowy z dzieckiem, które mierzy się z chorobą. Mówi Marta Łepek, psycholożka.
2: Trzeba pamiętać o tym, że dzieci bardzo widzą napięcie u nas dorosłych. Mówić o tym, że widzimy, że się boi, że ma prawo się bać, że ma prawo się złościć na chorobę, że w nas też są te emocje, że my, jeżeli się boimy, to też, żeby o tym mówić, ale w sposób taki wspierający, żeby zaznaczać, że no, są pod opieką lekarzy, są pod opieką specjalistów, że wszyscy chcą tutaj dla nich dobrze.
1: Wśród objawów, które powinny zwrócić uwagę rodziców, są m.in. utrzymująca się gorączka, wyraźne osłabienie, bladość, częste siniaki lub krwawienia, bóle głowy, bóle kości oraz niewyjaśniona utrata masy ciała. I jeszcze pogoda. Piątek w regionie z przewagą chmur i dziś możemy liczyć na niewielkie przejaśnienia. Za to przydadzą się parasole, bo popada. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku 17 stopni. W ciągu dnia pokażą niewiele więcej, bo 19 kresek w plusie. Wiatr umiarkowany z zachodu i południowego zachodu. Na barometrach 1011 hektopaskali.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: I zwykle w tym momencie Kasia pyta, o czym myśli Tomek od samego rana? Ja już mówię, o Trumpie. To nazwisko padnie kilka razy za chwilę.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Czy powinniśmy zmienić nazwę cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa? Zapytał skromnie prezydent USA. No skromnie, no, przecież on tylko pyta. Dotychczas ponazywał sobą dziesiątki nieruchomości z Trump Tower na czele. Z powodu blokady cieśnina też może zostać określona jako nieruchomość. Szczególnie irańskie statki stoją nieruchomo. Tym bardziej, że wszystkie Trumpowe hotele, apartamenty i biurowce są synonimem luksusu. Tak samo jak ropa, która próbuje cieśniną płynąć. Pytanie też, czy dzięki cieśninie, która podnosi ciśnienie, prezydent USA przeciśnie się do historii. Na razie z powodu ciągłych ewolucji i fikołków dyplomatyczno-wojskowych imieniem Trumpa nazwano wszystkie na świecie trampoliny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
6: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
9: Zaraz wracam.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: razem na wieki, rzecz jasna. Skoro wieków, o wiekach mowa, no to teraz Artur Moczarski zajrzy do kart historii.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 4 września 1809 roku w Krzemieńcu urodził się Juliusz Słowacki. Tego dnia w roku 1963 zmarł Robert Schuman, francuski polityk, jeden z twórców Unii Europejskiej. Także 4 września, ale w roku 1547 zmarła w piemąckim Racconigi Katarzyna dei Mattei. Jej ojciec był bezrobotnym ślusarzem, a rodzinę utrzymywała matka pracująca jako tkaczka. Od dziecka Katarzyna przeżywała mistyczne spotkania z Maryją i Jezusem, ale jednocześnie musiała znosić niezrozumienie i kpiny nawet we własnym domu. Po kolejnym objawieniu Maryi przyjęła habit trzeciego zakonu dominikańskiego, pozostając jednak w rodzinnym domu i pracując jako tkaczka. Dominikanie z ostrożności zabronili nawet miejscowemu przeorowi spowiadać ją osobiście. Podobnie jak żyjąca 100 lat wcześniej Katarzyna ze Sieny, angażowała się w próby pogodzenia zwaśnionych stron w lokalnych konfliktach, a w intencji pokoju ofiarowała swoje życie. Jej ciało spoczywa dziś w kościele parafialnym w Garesio, a kult liturgiczny zatwierdził papież Pius VII 9 kwietnia 1808 roku, niemal 3 wieki po śmierci Katarzyny.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Zarzuty i wnioski o tymczasowy areszt dla trzech osób w sprawie zonda krypto. Łamiemy zasady, a chwila nieuwagi może kosztować nas życie. Kolejarze apelują do pieszych o rozsądek przy przejazdach. Wisła w Warszawie z rekordowo niskim stanem. O szczegółach na koniec. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery zonda krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Kobiety usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej Rafał Z. przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Suszka.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitorowania z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. A Sejm debatował wczoraj nad ustawą o kryptowalutach. Z kolei dziś kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w kontekście afery zonda krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm także głosami opozycji prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
3: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
4: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
1: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z PSL-u. 11 czerwca Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę, która ma uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta oznaczałoby, że prezydent musiałby ją podpisać. Ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Pociąg może być znacznie bliżej niż się wydaje, mówią kolejarze i apelują do pieszych o rozsądek przy przejazdach kolejowych. Przechodzenie mimo zamkniętych rogatek, korzystanie z dzikich przejść czy wkraczanie na tory tuż przed nadjeżdżającym składem to prawdziwa plaga. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Co jakiś czas sieć obiegają filmy, na których widać, jak pieszy przebiega przez przejazd kolejowy dosłownie sekundy przed pociągiem. Strażnicy ochrony kolei spotykają się z różnymi, skrajnie niebezpiecznymi sytuacjami.
6: Pociąg jest szybki, jest cichy, jest nowoczesny. Tory są zmodernizowane. Chwila nieuwagi i mamy tragedię gotową.
5: Mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy. Piesi często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory w miejscach niedozwolonych. Służby dobrze wiedzą, gdzie dochodzi do takich sytuacji najczęściej i regularnie pojawiają się tam patrole.
6: Patrole umundurowane, nieumundurowane są funkcjonariusze policji.
5: A za przechodzenie przez tory w niedozwolonym miejscu grozi mandat nawet 500 zł.
1: Jak podaje kolej, tylko w lipcu w miejscach niedozwolonych zginęło 13 pieszych. Od początku roku takich ofiar jest już prawie 100.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tak źle jeszcze nie było. Stan Wisły w Warszawie rekordowo niski, jak wynika z danych IMGW. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary wczoraj poziom wody spadł poniżej metra. To, że ubywa jej w Wiśle, widać gołym okiem, mówią mieszkańcy stolicy.
7: Jest płycej niż zazwyczaj chyba.
8: Może tak wszystko wyszło na wierzch, nie? Te paliki, wszystko ten. Tyle ziemi pokazał tam z lewej strony.
9: Proszę pana, ja pamiętam czasy, jak woda była tak równo z tym murkiem tutaj. Także widać.
1: To rekordowo niski wynika. Problem nie dotyczy tylko stolicy, podkreśla Dariusz Witkowski z IMGW.
10: Aktualnie notujemy stan wody 98 cm. Jest to rekordowo niski stan wody. To nie tylko Warszawa. Dużo wodowskazów na Wiśle, w górnym i środkowym biegu. Tam również notujemy rekordowo niskie stany.
1: Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na stacji Warszawa Bulwar wynosił 100 cm i został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia, a w sumie w Polsce wydano ponad 90 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. To już teraz w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
11: Niebo w regionie zasnute jest chmurami, możemy liczyć tylko na niewielkie przejaśnienia. Za to pamiętajcie o parasolach, bo dziś się przydadzą. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku 17 stopni, w ciągu dnia pokażą ich około 18, cieplej zrobi się wieczorem, do 21 kresek. Wiatr umiarkowany z zachodu i południowego zachodu, na barometrach 1011 hektopaskali.
0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Ten się cieszy z tego, że to już piątek, 4 września w kalendarzu, 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk, zapraszam na pierwszy przedweekendowy, ale powakacyjny już program. Przed nami Madonna, za chwilę Krzysztof Krawczyk, a na naszym profilu facebookowym temat, który już kiedyś nam się pojawił, dawno, dawno temu, ale wraca, bo to ciekawa historia. Szuflada do wszystkiego. Tam wrzucamy różne rzeczy, później nie chce nam się sprzątać, ale za to wszystko jest pod ręką. Czy macie taką? Czy będziecie robili porządki? Zajrzyjcie na Facebooka.

0: niektórzy będą tańczyć, niektórzy będą o tej porze po tańcach wybierać się do domu, ale pewnie jest część osób, które nie wyśpią się z piątku na sobotę, stawią się o 3:58 na stacji Mostówka na Mazowszu. To są miłośnicy kolei, którzy pewnie przyjdą przywitać babcię. Babcia wraca na tory! Najstarszy kursujący pociąg, taka jednostka elektryczna, przeszedł renowację, będzie służyć kolejom mazowieckim i jutro wyruszy w swój pierwszy kurs. Ale czemu tak wcześnie, czemu tak babcie budzicie o tej porze? 3:58 na trasie Mostówka Tłuszcz. Oj, były takie jednostki elektryczne, ja się zacząłem martwić, czy skoro będzie jeździć w kolejach mazowieckich, to jej nie przemalują na biało, zielono, żółto bodajże, ale nie, ona wraca w oryginalnym malowaniu. Pamiętacie jeszcze takie pociągi żółto-niebieskie? No to babcia wróciła, ale unowocześniona jest monitoring, jest zamknięty obieg toalet. To nie to, że naciśniemy spłuczkę i dziura się pojawi pod spodem i tory będzie widać. Nie, nie, tam jest już trochę bardziej nowocześnie, ale babcia będzie jeździć tylko w weekendy. W tygodniu odpoczywa.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.

0: Kapralkarze. Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmoniabydgoszcz.pl.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
7: Dziennie, niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Pędziła się, kurzyło. Znaczy nie no, kurzyło nie, aż tak to nie. To nie była droga gruntowa, to była droga wyasfaltowana, ale jednak przez wioskę pędziła na terenie gminy Dąbrowa. Mógłbym na tym skończyć, bo Dąbrów jest pełno, ale dodam, że w województwie opolskim kobieta jechała, 43-latka zresztą. No ile może być w terenie zabudowanym? No wszyscy wiedzą, przynajmniej ci kierujący. 50 km na godzinę. Ona jechała 172 km na godzinę. No i zdumiewająca była odpowiedź, jaką dała policjantom, że ona pędziła tak, ponieważ przypomniała sobie, nie tam, że gaz niewyłączony, że na kuchence coś stoi i zaraz może być pożar. Nie to, że do porodu jechała. Ona telefonu zapomniała komórkowego i tak się spieszyła. 50 na godzinę, 172, ja to nawet poza terenem zabudowanym, na autostradzie to tyle bym nie jechał. A ona przez wieś pędziła. No i teraz ten telefon jej się przyda. Po pierwsze, żeby zadzwonić do pracodawcy, że się mocno dzisiaj spóźni. Po drugie, że chyba potrzebuje podwyżkę. Może nie aż tak bardzo, 2,5 tysiąca to nic, ale 15 punktów karnych, no i zabrane prawo jazdy na 3 miesiące. No ludzie, no uważajcie, co wy robicie, no bez komórki przeżyć można. Nawet cały weekend, do czego zachęcamy. Queen, Don't Stop Me Now, już teraz. No dobrze, już śpiewa.

0: Szuflada z przydasiami, jak to nazywała ją Iza. No bo przyda się, wszystko się przyda w tej szufladzie. Ja co napisał, w każdym normalnym i porządnym domu musi być taka. Mam ja. Ileż to razy były na nią zamachy, głównie małżonki, ale zawsze się wybroniłam. Dobra szuflada. No ale jak przysłał mi Jaco zdjęcie tej szuflady, to ona nie spełnia wymagań, nie spełnia kryteriów. Tu za duży porządek jest. A poza tym, co tam robi wafelek, no? Wafelek to jest do zjedzenia od razu, to nie jest tak, że kiedyś przyda się. Przepraszam, właśnie mam tu takiego wafelka, dlatego mi ślina cieknie i przełykam i mówię z przerwami. Lepiej zapowiedzieć i posłuchać wiadomości już za chwilę w skrócie. Słodko może nie być i prognoza pogody też.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł.

0: Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pożar stolarni w Radzyniu Podlaskim na Lubelszczyźnie. Ogień wybuchł wieczorem, ale na miejscu trwa jeszcze dogaszanie. Nikomu nic się nie stało, są jednak straty materialne. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 13 zastępów. O przyczynach pożaru na razie nic nie wiadomo. W wiadomościach Cypr liczba ofiar katastrofy promu wzrosła do 10. 18 osób nadal jest zaginionych. Od 2 dni specjalistyczne okręty marynarki wojennej Turcji wyposażone w podwodne drony pracują przez całą dobę, szukając pozostałych ofiar. Po niedzielnej katastrofie promu, który przewoził 267 osób, zatrzymano kapitana i 8 innych osób. Dowody wskazują, że wypadku można było uniknąć. Gdy jednostka zaczęła nabierać wody, powinien zmniejszyć on prędkość i ostrożnie wrócić do portu. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności tej republiki. Giorgio Bologna w ciągu 10 lat prześledził związki ponad 42 tysięcy osób, a wszystko zaczęło się od opowieści jego babci, co przerodziło się, jak mówi, w pasję do genealogii.
4: Czas na wiadomości, Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Ponad 3120 różnych sytuacji zgłosili w tym roku mieszkańcy Bydgoszczy i powiatu za pomocą krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Najwięcej z nich dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu czy niewłaściwej infrastruktury drogowej. Mundrowi zachęcają do korzystania z tego narzędzia. Do zgłoszeń można dodać opis, a nawet zdjęcie. Każdy z nich jest na bieżąco weryfikowany. Teraz biskupin. Przed nami festyn archeologiczny. Odbędzie się między 12 a 16 września w tamtejszym muzeum. Tegoroczna edycja wydarzenia będzie poświęcona historii medycyny. Jej hasło Archeo Medicus, od magii do medycyny.
5: Jeśli mówimy o zdrowiu, trudno nie mówić o jego braku lub uszczerbku, zwłaszcza w kontekście archeologii. I więc jeśli mamy do dyspozycji olbrzymi zasób źródeł archeologicznych w postaci traum bitewnych i wojennych, no to bardzo łatwo było to połączyć z bitwą wojów. Więc oprócz klasycznej bitwy wojów, mamy również takie pokazy balistyczne z bronią ostrą.
4: Mówi Albin Sokół z muzeum. Uczestnicy festynu będą mogli poznawać dawne sposoby leczenia, wierzenia i praktyki związane ze zdrowiem. W programie znalazły się m.in. rekonstrukcje, warsztaty oraz prezentacje życia codziennego w dawnych epokach. Na koniec pogoda. Piątek w regionie zapowiada się pochmurno. Możemy dziś liczyć na niewielkie rozpogodzenia, ale przydadzą się też parasole. Na termometrach w Bydgoszczy 18 stopni. Cieplej zrobi się wieczorem do 21 kresek. Wiatr umiarkowany z zachodu i południowego zachodu. Na barometrach 1011 hektopaskali.
3: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Piątkowy poranek. Jeszcze wcześniej jest, więc dużo rzeczy do zaplanowania, tak żeby przed weekendem się wyrobić. Ja planuję pytanie przed śniadaniem, przed godziną 8:00. Ostatnia szansa na nasze szkolne prezenty. Ale na razie wybieramy się w podróż z Desiree Le. Włajasz, włajasz. Za chwilę dojedziemy aż do San Francisco.

0: Oczywiście do San Francisco można jechać, przedostać się byle legalnie, nie od strony Meksyku. No dobrze, co to się dzieje na tym świecie? Jeszcze raz o Trumpie musimy powiedzieć, prezydencie Stanów Zjednoczonych, a raczej jego stronie, czy stronie Białego Domu. Otóż na oficjalnej, internetowej witrynie pojawiły się gierki, w które można sobie pograć, na przykład zbudować mur na południowej granicy z Meksykiem właśnie, albo nałapać ludzi, którzy próbują się do Stanów Zjednoczonych przedostać, taka łapanka na migrantów. Oczywiście to są proste gierki i wykorzystują znane mechanizmy. Tutaj węża ktoś robi, tutaj w Tetris się bawi, ale wszystko ma swoją oprawę. Na oficjalnej stronie Białego Domu. Chciałem powiedzieć, że Amerykanie są zdzieciniali i to takie proste gierki. Gdyby ktoś u nas na naszej stronie, nie wiem jakiej instytucji, nie podpowiadam, ale zrobił jakąś wielopoziomową, wielowątkową grę pod tytułem strategiczną grę, Trybunał Konstytucyjny, to by dopiero było. Ale na razie jeszcze nie ma, chociaż są takie różne polityczne karcianki czy planszówki. Za 18 minut będzie godzina 8. U nas za chwilę też zabawa, krótka, quiz, pytanie przed śniadaniem, no i możliwość zdobycia nagród.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis, 4 na osobę. Kaufland.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Policjalne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No i tak dzisiaj, ponieważ mamy nagrody związane z początkiem roku szkolnego, chociaż przydadzą się każdemu, bo i budzik, i specjalny zeszyt z długopisem Radia Plus do notowania różnych rzeczy, na przykład planów na cały dzień. Ale tak sobie pomyślałem, w związku z tym rokiem szkolnym, czy już są prace jakieś zadane, czy już są jakieś testy, czy już jest dużo do zrobienia, na przykład na poniedziałek. Ja wiem, że jest zakaz prac domowych, ale no różne są szkoły. Są też szkoły, które gdzieś tam coś tam planują. No przecież lektury na przykład trzeba czytać w domu. To też można uznać, że to praca domowa. Nieważne. Ale czy już jest dużo pracy? I jak to było z wami? I jak to jest dzisiaj? Bo weekend się zbliża. Czy jak macie coś do zrobienia, to myślicie o tym cały czas? Czy weekend to świętość? Jak to u was wygląda? Wychodzicie z pracy, reset zupełny i dopiero wracacie do niej w poniedziałek? Czy gdzieś tam się coś kotłuje, czy coś w domu trzeba zrobić, czy trzeba coś ogarnąć, czego nie zdążyło się w pracy? Napiszcie do nas 691-141-141, jeżeli macie podobne wspomnienia związane ze szkołą i z dawnymi pracami domowymi. Jak to w weekendy bywało? Czy się w piątek zrobiło wieczorem i już cały weekend spokojny? Czy ta cała niedziela była myślenia o tym, że jeszcze to i jeszcze tamto? Czekam na SMS-y, upominki dla was. To pytanie przed śniadaniem, a przed ósmą jeszcze Zbigniew Wodecki.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Dlaczego nie od Beethovena? Dlaczego nie od Mozarta? O, Bach zacny, to prawda. Zacznijmy dzień muzycznie, w każdym razie z Radiem Plus. My do muzyki wrócimy za chwilę. Już mogę zdradzić, co tam będzie. Phil Collins na początek godziny, ale zanim ósma wybije, to jeszcze zapowiem wiadomości i prognozę pogody. To już za chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: gwoździe. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Jedna osoba nie żyje, kilka jest rannych. Tragiczny wypadek na A1 w Łódzkiem. Świadek Karol Nawrocki. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Powiemy też, dlaczego Erling Haaland, zmieniając fryzurę, może stracić miliony. Na zegarze 8, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od tragicznego wypadku w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w nocnym zdarzeniu na A1. W miejscowości Stobiecko-Szlacheckie bus, którym podróżowało 7 osób, wjechał w tył ciężarówki. Utrudnienia w ruchu trwały kilka godzin. Droga jest już przejezdna. Na pewno dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać głowę państwa, o tym już teraz nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
3: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
2: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
4: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
2: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Pilniej strzeżone niebo ze względu na ostatnie rosyjskie prowokacje i akty agresji. Polska poszerzy ochronę przestrzeni powietrznej, zapowiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To odpowiedź resortu na kolejne incydenty. Wczoraj nad Bałtykiem, 40 km na północ od Ustki, nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Żołnierze mają jednak działać także na lądzie.
5: Przedłużyliśmy kilka dni temu operację Horyzont. To jest operacja ochrony infrastruktury krytycznej przy udziale wojska, szczególnie Wojsk Obrony Terytorialnej. Te najbliższe tygodnie, miesiące będą na pewno trudne. Zbliżają się wybory w Rosji. Przed tym na pewno ta eskalacja w różnych miejscach może następować.
1: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że od 10 września do 9 grudnia we wschodniej Polsce obowiązywać będzie tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około 3 km. Ma to służyć zapewnieniu systemowi obrony powietrznej odpowiedniej swobody działania i możliwości reagowania na potencjalne zagrożenia. Nauczyciele będą uczyć, jak poskromić sztuczną inteligencję. Centrum Nauki Kopernik rusza z kursem dla dydaktyków. Szkolenie obejmuje m.in. naukę pisania promptów, weryfikacji informacji tworzonych przez AI i gotowe scenariusze lekcji.
6: To są narzędzia wspierające nauczycieli, by byli realnie tymi przewodnikami, by mieli wsparcie i by umieli zadawać dobrze przygotowane pytania. To nie są odpowiedzi. To jest przygotowanie do krytycznego myślenia, krytycznej analizy danych na bardzo wysokim poziomie. Bardzo też będzie interesujący ten komponent badawczy.
1: Mówiła Barbara Nowacka, minister edukacji. Poleganie wyłącznie na sztucznej inteligencji może negatywnie wpływać na wyniki uczniów. Tak wynika z badań chińskich ekspertów. Ci, którzy ją wykorzystywali przy pracach domowych, osiągali na egzaminach wyniki o 30% gorsze od rówieśników, którzy pracowali samodzielnie.
7: Bardzo ciężkie jest zadanie przed nami. Sztuczna inteligencja famę ma w tym momencie mocno średnią wśród tej najmłodszej generacji, która zresztą paradoksalnie często obficie z tej technologii korzysta, ale uważa ją za taką szkodliwą siłę. Być może uważa Big Techy za szkodliwą siłę.
1: Mówi profesor Aleksandra Przegalińska z Uniwersytetu Leona Koźmińskiego. Zapisy na kursy AI dla nauczycieli ruszyły wczoraj, potrwają do 13 września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Erling Haaland, zmieniając fryzurę, może stracić miliony. Norweski piłkarz Manchesteru City w sierpniu zaskoczył fanów, obcinając swoje długie włosy. Jednocześnie, zdaniem mediów, znacznie skrócił zyski ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem. A ta eksplodowała podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Chodzi o sprzedaż oczywiście. To sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Pogoda. Wtorek w regionie będzie pochmurny i deszczowy. Możemy liczyć na niewielkie przejaśnienia, za to warto pamiętać o parasolach. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku 17 stopni, dziś pokażą one maksymalnie 21 kresek, ale to dopiero wieczorem. Wiatr umiarkowany z zachodu i południowego zachodu. Na barometrach 1011 hektopaskali i ciśnienie cały czas powoli spada.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A widzieliście Alcaraza, teraz coś dla miłośników sportu. Haaland się obciął, ale Alcaraz się na Haalanda chyba zrobił cały zarósł. No może on zostanie ambasadorem tych gumek. Dzień dobry, o poranku, 6 minut po 8. Tamtemu to w teatrze się tak zrobiło. Phil Collins przed nami, za chwilę Franz Gall, a później finał pytania przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Dzieci wesoło właśnie wbiegły do szkoły, bo 13 minut po godzinie 8, ale za kilka godzin jeszcze będą weselsze, bo wybiegną ze szkoły. No i będzie weekend. Beata z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, jak to było i w szkole, i później w życiu zawodowym? Czy jak przychodził weekend, to był reset? Bo któryś ze słuchaczy napisał, że on miał totalną demencję aż do poniedziałku rano. Czyli zapominał o obowiązkach.
2: Tak. Reset był i musiał być, tak jak w szkole są lekcje i są przerwy między lekcjami. Tak samo było u mnie. Piątek po południu, po lekcjach, aż do niedzieli, do południa, bo od południa już zaczynało się niestety prace domowe, zaczynać odrabiać, czytać książki, ale w trakcie tej przerwy to właśnie był czas na swoje hobby, szczególnie rysowanie i takie zabawy podwórkowe, które niestety teraz troszeczkę już odchodzą w cień, które już młodzież mało zna. To głównie było skakanie na skakance, jakaś gra w klasy, skakanie na gumie, no przeróżne właśnie takie zabawy. I powiem, że ten właśnie reset mam wprowadzony w swoim życiu obecnie teraz, tylko on jest przedłużony, bo on się ciągnie aż do poniedziałku do rana.
1: No tak, bo nie ma tych prac domowych zadanych przez pracodawcę, więc nie trzeba w domu z tym siedzieć.
2: Tak. No.
1: Czyli co, wychodzisz, gasisz światło takie umowne i kompletnie nie myślisz o tym, co tam się w pracy dzieje.
2: I nie ma. Choćby zostało coś, powiedzmy, niedokończone, dokończymy w poniedziałek. Nie ma po prostu myślenia w weekend o pracy.
1: No
2: jest reset całkowity.
1: Świetnie, zazdroszczę, to wysyłamy budzik, żeby on przypominał w poniedziałek rano o pobudce i jeszcze kilka drobnych upominków. Dziękuję bardzo i miłego weekendu w takim razie.
2: Dziękuję i wzajemnie. Pozdrawiam.
1: Oczywiście z Radiem Plus.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: Czyta lektor AI.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: szuflada z przydasiami, jak to się nazywa, mnóstwo rzeczy, które są potrzebne zawsze, ja to mogę tutaj zidentyfikować, bo jest oczywiście centymetr, oj, zawsze go gdzieś brakuje, jest mnóstwo kabli, bo to różne są zakończenia tych kabli, więc trzeba czasem trochę poszukać, chociaż pracują mądrzy ludzie nad standaryzacją tego, oczywiście baterie są, tylko nie wiadomo. Czy to użyte, czy dobre, żeby zmienić, gdy się któraś wyczerpie, nigdy nie wiadomo. Właśnie, miejcie taki pojemnik z bateriami, bo to później trzeba przynieść w odpowiednie miejsce i posegregować, żeby nie wyrzucać byle gdzie. Co my tu jeszcze mamy? A, mnóstwo jakichś końcówek od mebli. Aj, przyda się, zawsze się grzebie. A, u mnie jeszcze dużo śrubek jest i gwoździ, bo każdy gwóźdź, każdy wkręt ma jakieś inne zakończenie. Inny rozmiar i połapać się w tym nie da. Ale szuflada jest. Dziękuję za wszystkie wpisy. Anita napisała. Zdecydowanie przyda się. Mam taką szufladę w domu, którą uwielbiam. Podziwiam was wszystkich. Ja nie znoszę tej szuflady, bo ciągle mam zamiar zrobić w niej porządek i nie mam na to czasu. Mamy czas za to posłuchać wiadomości. Już za chwilę w 8:30 prognoza pogody też deszczowo-słoneczna na ten weekend. Na razie skupmy się na piątku.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza Miasto Bydgoszcz.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wrze w górnictwie i hutnictwie. Dziś przed Ministerstwem Energii i budynkiem zarządu Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach protest górników i hutników. Chcą przypomnieć rządowi o nierozwiązanych, gigantycznych problemach w branży. Demonstracja startuje o 10:00 i będziemy do niej wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Służby postawione na nogi, to po tym jak mieszkaniec Lubawy dostał paczkę, której nie zamawiał. Miała pochodzić od partnerki, ale ta zaprzeczyła, by coś wysyłać. Wezwano policję, saperów i straż pożarną, bo w czerwcu podobna sytuacja z niezamawianą paczką zakończyła się eksplozją zawartości na komendzie. Na szczęście pakunek w Lubawie okazał się niegroźny. Sprawą nadal zajmuje się policja. Jest upragniony półfinał. Polskie siatkarki pokonały Holandię 3-1 i awansowały do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. Polki tylko w drugim secie oddały inicjatywę. W pozostałych partiach skutecznie grały w ataku i bloku. W czwartym secie przez chwilę musiały gonić wynik, ale w końcówce zachowały więcej zimnej krwi i wygrały. W półfinale zagrają jutro z Włoszkami.
2: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Ruszył z nożem na interweniujących policjantów. Mowa o pijanym 40-latku, który awanturował się z domownikami i groził sąsiadowi. Do zdarzenia doszło w gminie Dobre. Interweniowali radziejowscy funkcjonariusze. Mężczyzna nie reagował na ich polecenia. W pewnym momencie ruszył na nich z nożem. Został obezwładniony i zatrzymany. Okazało się, że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Prokurator zastosował wobec 40-latka policyjny dozór i zakaz zbliżania się i kontaktowania z mundurowymi, których napadł. Grozi mu do 10 lat więzienia. Przyszedł wrzesień, czas sięgnąć do kieszeni. GUS sprawdził, ile rodzice wydają na korepetycje. I wyszło, że ci, którzy mają dzieci w podstawówce, średnio 249 zł miesięcznie. Ci od młodzieży w szkołach średnich 318.
3: Jeżeli przykładowo weźmiemy pod uwagę zajęcia z matematyki czy z języka angielskiego, to średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę.
2: Mówi Krzysztof Jedlak z GUS. To średnia, w dużych miastach jest drożej. I jeszcze pogoda. Poranek w regionie pochmurny i tak zapowiada się niemal cały piątek. Możemy liczyć na niewielkie przejaśnienia, ale dziś także popada. Na termometrach w Bydgoszczy 17 stopni. Cieplej zrobi się wieczorem. Wtedy pokażą one 21 kresek. Wiatr umiarkowany z zachodu i południowego zachodu. Na barometrach 1011 hektopaskali.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Rano częściej niż w ciągu dnia powtarzamy, która jest godzina, bo dla niektórych to ważne. Za 26 minut będzie godzina 9, ale gdyby ktoś już był w trybie weekendowym, takim spokojnym, relaksacyjnym, to wybierzemy się za kilka minut na grzyby. A w zasadzie na jednego specyficznego grzyba. A tymczasem Opus Life is Life.

0: Tak właśnie się dzisiaj czuję, the one and only, znaczy, że samotny, w zasadzie nie only, tylko lonely. Kasi nie ma, wróci w poniedziałek, mnie wtedy nie będzie, ale później to już razem z górki sobie polecimy. Dobrze, nie wiem, co Kasia robi tam, gdzie robi. Jeżeli mnie słyszysz, Katarzyno, to idź na grzyby, bo podobno w niektórych regionach Polski już jest wysyp, ale uwaga, Amerykanin kryje się w polskich lasach. Czytam na 7 stronie Super Expressu i nie chodzi o żołnierza, który się gdzieś tam zagubił z bazy, która tutaj ma być stałej, ale o borowika amerykańskiego, nazywany też Amerykaninem. Okazuje się, że to jest gatunek inwazyjny. No i kapelusz jest brązowy, jak u borowików, takich tradycyjnych, ale jego skórka wygląda tak, jakby była nieco za duża i lekko z niego zwisa. No i ma taki wydłużony trzonek, także uważajcie. Znaczy ja wiem, czy uważajcie? Wklikałem sobie w internecie, czy amerykański borowik jest jadalny. Jest jak najbardziej, więc wiecie, taka inwazja to może być. W przeciwieństwie do innych inwazji prowadzonych przez Amerykanów, to borowiki jak najbardziej mile widziane. I tego Amerykańca też mogę spróbować, czemu nie. Za 17 minut będzie godzina 9, to poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje?
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

zamykając nasz temat facebookowy dzisiaj, co warto mieć w szufladzie, tak zwane przyda się i czy jest tam bałagan, czy macie taką szufladę. Wszyscy, jak jeden mąż, razem z żoną piszecie, że tak, taka szuflada to niezbędnik w domu. Ale zapytałem inteligencję, co warto trzymać w szufladzie na przyda się i dostałem taką odpowiedź. Narzędzia i naprawa. Mały śrubokręt wielofunkcyjny. Ja tu mam kilka śrubokrętów, bo mają różne końcówki. Taśma izolacyjna i taśma dwustronna. Nożyczki, nóż do tapet, szybko wiążący klej i pistolet na klej na gorąco. I to, zgadzam się, to są rzeczy, które mam w swojej szufladzie. Ale dalej. Zdrowie i higiena. Plaster z opatrunkiem. Podstawowe leki przeciwbólowe. No nie! Przecież tego się nie miesza z tymi przydasiami. To jest specjalna apteczka w domu. Technologia. O, to tak. To są pendrive'y, krótkie kable. To wszystko jest. Różne drobiazgi, mała latarka, woreczki i tak dalej. Ale znów mamy biuro i papier, czyli długopisy, ołówek, zestaw małych karteczek, spinacze do papieru i tak dalej. Warto mieć to gdzieś osobno, żeby to wszystko się nam nie międliło w tej szufladzie z narzędziami i śrubkami, bo wtedy to już się w ogóle nie połapiemy. A propos, weekend się zbliża, więc może kilka rzeczy tych z szuflady pod tytułem narzędzia i naprawa wam się przyda. Jeżeli tak chcecie spędzić weekend, życzę powodzenia. Wczoraj półki wieszałem, tak trochę przed weekendem, ale udało się. Nie dosyć, że przyda się, to jeszcze uda się. Miłego weekendu. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Policjalne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Po reklamie.

0: Najpierw zarzuty, teraz 3-miesięczny areszt dla zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. A o kryptoaktywach dzisiaj na Wiejskiej zaplanowano m.in. głosowanie w sprawie prezydenckiego weta. Ma ważne zadanie, będzie pilnował bezpieczeństwa lotów. Poznajcie Bruna, najmłodszego pracownika lotniska Chopina. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek informacja sprzed chwili. Sąd uwzględnił wnioski o 3 miesiące aresztu dla osób zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Przekazał to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Za kraty trafią Anna P., Jaromira W., a także Rafał Z. Cała trójka wcześniej usłyszała zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenia powierzonych pieniędzy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. To będzie gorący dzień przy Wiejskiej. Posłowie wracają właśnie na salę obrad, a w planach głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów, także wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Może nim zostać Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera. To kontrowersyjna kandydatura, sprzeciwiają się jej politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. A w Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, jakie wątpliwości mają koalicjanci.
1: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
2: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
1: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
3: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
1: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Maciej Berek dostał zielone światło od sejmowej komisji, która negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez PiS Artura Kotowskiego. Teraz akcja stołecznych służb. Przy ulicy Ostrobramskiej znaleziono podejrzany plecak, mówi Edyta Adamus ze stołecznej policji.
4: Było zgłoszenie, że plecak został pozostawiony. Został teren wygrodzony. Czekamy na pirotechników, aż przyjadą sprawdzić plecak.
0: A to kolejna taka sytuacja w tym tygodniu w Warszawie. W środę podejrzane paczki z wystającymi kablami znaleziono też przy ulicy Żupniczej. Po ich sprawdzeniu okazały się niegroźne. Hurtownia mogła stanąć w ogniu przez przypadek. Pojawiają się nowe hipotezy po wielkim pożarze hali z wytwórnią zabawek w Gdyni przy Chwaszczyńskiej, do którego doszło w weekend. Tuż obok znajduje się zakład związany z branżą obronną. Prokuratura bada sprawę i na razie nie potwierdza ani nie zaprzecza tej hipotezie.
5: Do chwili obecnej na miejscu zdarzenia trwają czynności, w tym z udziałem biegłego. Z okoliczności sprawy wynika, iż należy brać pod uwagę wszystkie możliwe hipotezy i śledztwo będzie prowadzone w szerokim zakresie. Każdy wątek zostanie zbadany i szczegółowo przeanalizowany.
0: Mówiła Violetta Noch z gdańskiej prokuratury. Na ten moment śledczy nie wykluczają podpalenia.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie szuka bagaży, ale ma pilnować bezpieczeństwa samolotów. Pies Bruno, czyli nietypowy pracownik lotniska. Choć to jeszcze szczeniak, w przyszłości będzie miał ważne zadanie. Na terenie portu będzie pomagał w odstraszaniu ptaków, które mogą zagrażać bezpieczeństwu samolotów.
7: W przyszłości będzie już częściej jeździł samochodem z nami. W zasadzie będę go woził cały dzień ze sobą. W razie potrzeby będzie interweniował.
0: Mówił Maciej Bielecki, opiekun Bruna i sokolnik lotniska Chopina. W psiej ekipie lotniska to najmłodszy członek, ale nie jedyny pies pracujący tam z sokolnikami.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Julia i Chris Ria w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 19 minut po 9:00. W kalendarzu 4 dzień września i piątek. Jeden z waszych ulubionych dni w tygodniu. Jeszcze chwila i będzie weekend. Chociaż pogoda niekoniecznie będzie taka idealna do tego, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, ale trzeba łapać te okna pogodowe i jakoś to będzie. Na pewno lepiej spędzać deszczowy dzień w domu niż na przykład w pracy, jeśli mamy ochotę odpocząć. I temu odpoczynkowi będziemy sprzyjać w Radiu Plus między innymi muzyką. Za chwilę Patrick Swayze i She's Like a Wind.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8:00.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
9: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
9: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
7: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
2: Po reklamie.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

Uptown Girl i Billie Joel w Radiu Plus. Przeboje z notą nostalgii. 29 minut pozostało do 10. Wracamy do szkoły. Ostatni raz już w tym tygodniu na pewno, ale też na dłuższy czas. Młodzież oczywiście od poniedziałku z powrotem, ale my jeszcze dzisiaj wróćmy wspomnieniami do szkoły. I może skoro weekend przed nami, to troszeczkę luźniej. I jak już mamy takie uczucie, że będzie trochę mniej oficjalnie, że będzie mniej obowiązków, to czasami mamy dziwne pomysły, albo mieliśmy jako dzieci. Więc też pytanie o dzienniczki szkolne i co w tych dzienniczkach szkolnych było zapisane. Czyli takie uwagi, które do dzisiaj wywołują uśmiech, a wtedy były dla nas poważnym problemem, bo czasami też rodzice musieli do szkoły przyjść. Co takiego zmalowaliście, że trzeba było uwiecznić to w dzienniczku? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Do oddania mam taki szkolny zestaw, budzik, notatnik oraz długopis od Radia Plus. A tutaj już zapowiedź muzyczna tego, co dzisiaj przed nami wieczorem, czyli prywatka z Radiem Plus. Otołan i disco. Teraz.

0: Living Next Door to Alice i Smokey w Radiu Plus, przeboje z nutą nostalgii, a czasem było dobrze, jeszcze wróćmy do szkoły, gdy koleżanka z klasy lub kolega mieszkali właśnie obok nas, gdzieś w tym samym bloku, albo drzwi obok i można było wtedy przepisać lekcje, gdy na przykład nie dotarło się na tę pierwszą, bo się spóźniło, a o spóźnieniach piszecie też sporo, że to się znajdowało w waszych dzienniczkach, chociaż są też takie uwagi, które bawią i o nich za chwileczkę, ale czekam na więcej. 691-141-141 z pamiętników, nie pamiętników, z dzienniczków szkolnych wpisy. O takie dzisiaj poproszę.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
1: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmoniabydgoszcz.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
2: Po reklamie.

0: Nostalgii na zegarze, 3 minuty do 10, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: ogromny przełom. Prokurator generalny komentuje decyzję sądu o areszcie dla podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Przypomną, że w branży nadal są nierozwiązane problemy. Za chwilę protest górników i hutników. W Nepalu mówią o cudzie. Dwaj robotnicy uratowani z zalanego tunelu po 9 dniach od powodzi. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nastąpił ogromny przełom, mamy same sukcesy. Prokurator generalny komentuje decyzję sądu o trojgu podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej usłyszeli zarzuty związane z oszustwami na gigantyczną skalę i zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka.
1: Tymczasowe aresztowania zastosowane przez sąd, czyli sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde. A sądy naprawdę oszczędnie stosują tymczasowe aresztowania. Więc jest to sukces prokuratorów i także policji.
0: Podkreśla prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i dodaje, jeden z wątków śledczy zamierzają wyjaśniać także za granicą.
1: Mój zastępca prokuratora generalnego jedzie w najbliższym czasie do Estonii. Wszystkie te wątki muszą być badane bardzo dokładnie. Dlaczego z czasów ministra Ziobry prokuratura umarzała postępowanie w sprawie jeszcze giełdy Bitbay? Dlaczego udzielano przestępcy oskarżonemu o miliardowe straty listu żelaznego?
0: Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut Bitbay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Mężczyzna zaginął w marcu 2022. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W., pseudonim Maniek. Dwie z trzech aresztowanych dziś osób to kobiety związane z tym mężczyzną. Anna P. to jego bliska współpracowniczka, a Jaromira W. to jego była żona. Górnicy i hutnicy nie odpuszczają. Właśnie teraz przed Ministerstwem Energii i budynkiem zarządu Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach rozpoczynają swój protest. Chcą przypomnieć rządzącym o nierozwiązanych, gigantycznych problemach, między innymi w branży górniczej.
2: Chciałbym zaprosić wszystkich, którym leży dobro górnictwa i dobro kopalń, do udziału w tej manifestacji. Musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą, jak to wygląda, a potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy jakieś interesy na boku robić, żeby jeszcze ciągnąć te pieniądze na boku, tak?
3: To może być gorący piątek.
2: Gorący to jest mało powiedziane. Ja przypuszczam, że to może być taka temperatura i atmosfera jak najbardziej gorący dzień tego lata. Ministerstwo już samo powinno dać ministra Motykę do rozmów, bo to się nie skończy dobrze.
0: Z Piotrem Kupiszem z sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Cud w Nepalu. Uratowano dwóch pracowników elektrowni wodnej, którzy przez 9 dni byli uwięzieni 170 metrów pod ziemią. Mężczyzn odcięła od świata katastrofalna powódź, która przetoczyła się przez himalajskie doliny. Ratownicy przez kilka dni przebijali się przez błoto i gruz, aż w końcu usłyszeli ich głosy. Obaj zostali wydobyci z tunelu i przewiezieni do wojskowych koszar. Byłem w sterowni i moją odpowiedzialnością było ratowanie życia wszystkich. Kiedy doszło do tego wypadku, nie mogłem po prostu uciec. Musiałem zadbać o wszystkich. Kazałem im uciekać na zewnątrz i pilnowałem tego. Przez to straciłem czas i na końcu sam nie zdążyłem wyjść. Mówił jeden z uratowanych. Nadal nie wiadomo, co stało się z setkami innych pracowników. W całym regionie zaginęło około 900 osób, a w ubiegłotygodniowych powodziach zginęło już ponad 1250 ludzi.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 200 roślin, kolorowe ławki i ścieżka zmysłów. To dla małych pacjentów ze Szpitala Uniwersyteckiego w krakowskim Prokocimiu w nowo otwartym ogrodzie sensorycznym. Powstał na dziedzińcu oddziału onkologii i hematologii. Na miejscu był Kuba Solarz.
5: Podoba ci się ogródek tutaj?
6: Tak.
5: A podobają ci kwiatki?
6: Tak. Ja siedzę, mamą.
5: I co jeszcze tutaj robisz?
6: Kopalą kopię.
5: Podoba ci się tutaj w ogrodzie?
6: Tak.
5: A co najbardziej?
6: Ta ścieżka.
5: Co tam się znajduje na tej ścieżce?
6: Ścieżki, kamyki, sztuczne.
7: To jest pewna forma wsparcia leczenia. Przede wszystkim to nie chodzi o to, żeby zastępować leczenie medyczne, natomiast jest to forma wsparcia taka terapeutyczna. I tutaj w planach też mamy uruchomienie cyklu takich warsztatów dla dzieci.
0: Dodaje Anna Marusia, prezes Fundacji Urtica Dzieciom. Podczas warsztatów najmłodsi dowiedzą się więcej o roślinach i o sposobach ich sadzenia.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: In Private i Dusty Springfield w Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii. 19 minut po 10 na zegarze. Zaglądamy do waszych dzienniczków, a właściwie do waszych wiadomości o dzienniczkach i o tych uwagach szkolnych. Iza napisała, może to nie uwaga zapisana w dzienniczku i nie skutkowała wezwaniem rodziców, natomiast mój nauczyciel chemii z liceum był kopalnią różnego rodzaju powiedzeń. Muszę dodać, że liceum to był dla mnie czas testowania kosmetyków do malowania, więc pewnego razu na lekcji chemii miałyśmy z koleżanką napad śmiechu. Nasz chemik odwrócił się, rzucił w nas kredą i krzyknął: wy małpy wymalowane za drzwi. Przyznam, że brzmi to podobnie do mojego nauczyciela chemii z liceum. Być może to jest jakiś taki typ nauczycieli, którzy wyrażają się w ten sposób. U nas często powtarzał, że nie jesteśmy tacy głupi, na jakich wyglądamy. 6971141 141, SMS-owy numer dla was, a pytam dziś o te uwagi z dzienniczków.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Mamo! Gotujemy się na bitki?
9: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
10: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 zł przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Zawsze, gdy słyszę tę piosenkę, to widzę pana Stanisława na scenie. A właśnie, gdyby tak można było zobaczyć piosenkę, przeboje ABBY, Tiny Turner czy Toma Jonesa, zobaczyć je z perspektywy radiowca. Na deskach teatru z fantastycznymi tancerzami i aktorami. 15 września wraca spektakl pod naszym patronatem, pod patronatem Radia Plus. Spektakl Zobaczyć piosenkę. Niektórzy z was mają już bilety na warszawskie pokazy, bo były do rozdania, bo rozdawaliśmy je w przebojowej poczcie, ale tych spektakli będzie znacznie więcej, między innymi w Pruszkowie, Krakowie, Łańcucie, Szczecinie, Gdyni, we Wrocławiu i w wielu innych miastach, a w najbliższą niedzielę w muzycznym alfabecie Marka Sierockiego o spektaklu opowie reżyser.
1: Dzień dobry Państwu, Tomasz Borkowski. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Opowiem o spektaklu Zobaczyć piosenkę.
0: A to przypominam w najbliższą niedzielę. Teraz piosenka, którą też można zobaczyć, bo gdy ją słyszymy, to widzimy scenę z filmu. You're the one that I want. John Travolta, Olivia Newton-John.

0: Michael Jackson w przebojach z nutą nostalgii w Radiu Plus na zegarze teraz 16 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi jeszcze się tam Żagiel Bieli i Alicja Majewska na przekór temu, że wakacje się skończyły.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Bo miłość jest
8: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Bydgoszczy. Już 11 października, Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
9: Policjalne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Supreme i Robbie Williams na koniec 10 do 11, 3 minuty. Za chwilę wiadomości i Justyna Bieniek w Radiu Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Premier Donald Tusk w Sejmie cytuje fragmenty zeznań w tle afera wokół zonda krypto. Wcześniej posłowie wybrali Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W obronie przemysłu ciężkiego w Polsce będzie też demonstracja górników i hutników. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, ukręci łeb sprawie. Tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do kryptowalut, premier w Sejmie zacytował, jak powiedział, fragmenty protokołu z zeznań w sprawie zonda krypto. Nie powiedział kogo, ale z kontekstu można wyciągnąć wniosek, że chodzi o Przemysława Krala. Premier przywołał zeznania dotyczące pieniędzy dla byłego ministra sprawiedliwości. Z protokołu ma wynikać, że za pomoc miał wpłacić 2 miliony złotych.
2: Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych.
1: Politycy PiSu, komentując na gorąco wystąpienie premiera, mówią, że to stek kłamstw. Marszałek Czarzasty zarządził teraz 15-minutową przerwę w posiedzeniu, potem zwołany zostanie konwent seniorów. Na koniec odbędzie się głosowanie. Maciej Berek, koalicyjny kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wybrany większością głosów przez Sejm. Głosowanie poprzedziła pełna politycznych emocji dyskusja. W gmachu przywiejskiej jest Mateusz Chłystun, który przysłuchuje się obradom. Mateuszu, powiedz, do czego odnosili się politycy?
3: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wytknął premierowi, że kandydatura Macieja Berka jest wyłącznie polityczna i nie gwarantuje obiektywnego orzekania przez sędziego.
4: Po pierwsze, żeby mieć swojego pretorianina, swoją prawą rękę w Trybunale Konstytucyjnym. Człowieka, który ogarnie tych, którzy nie poradzili sobie i nie sprostali pana politycznym oczekiwaniom.
3: Mówił Zbigniew Bogucki. Odpowiedział mu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Niebywały skandal. Żaden przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej historii nie posuwał się do takich zachowań. Komu ma służyć pana głos? Ochronie politycznych interesów pańskiego środowiska tylko i wyłącznie.
3: Sejm ostatecznie wybrał jednak koalicyjnego kandydata. Zagłosowało 226 obecnych na sali parlamentarzystów. Przeciw było 184. Z Sejmu Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy, Mateuszu. W obronie przemysłu ciężkiego w Polsce około 300 górników i hutników demonstrowało przed siedzibą Ministerstwa Energii i Polską Grupą Górniczą. Protestujący przekazali pilny apel do rządu o ratowanie polskiego przemysłu z naciskiem na huty i kopalnie.
6: Za litr diesla płacę 8 zł na stacji.
7: I nawet policjanci między sobą się pobili. Ogłupi litr paliwa o 20-30 groszy.
8: Hutnictwo w pana ocenie umiera w Polsce?
9: Tak, umieramy. My też chcemy żyć i chcemy, żeby nasze dzieci, nasze wnuki również żyły.
10: Zastępujemy na dzień dzisiejszy tych pracowników, którzy odeszli, firmami obcymi.
8: Ta kampania wrześniowa to jest początek gorącej jesieni w przemyśle ciężkim?
10: Myślę, że tak.
8: To co, czeka nas fala protestów, strajków?
10: No jeśli dojdzie do jakiejś chaotycznej likwidacji kopalni nieprzemyślanej, to na pewno.
9: Robimy to i będziemy to robić, aż po prostu padniemy albo oni padną.
1: Z protestującymi rozmawiał Dariusz Brombosz. W wiadomościach: Niemcy, policja przeszukuje teren przy stacji elektroenergetycznej w Ganderkesi w Dolnej Saksonii. Jak podaje agencja DPA, dziennik Die Welt, ogrodzono obiekt, zakładając podejrzane okoliczności. W akcji brał udział m.in. policyjny śmigłowiec. Na razie nie wiadomo, co udało się ustalić. Przypomnijmy, minionej nocy znaleziono podejrzany przedmiot koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie kraju. To prawdopodobnie próba sabotażu i kolejny już taki incydent w ostatnich dniach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymka na rowerach na Dalekim Wschodzie tuż przed przyszłorocznym spotkaniem papieża z młodzieżą. Ruszyły zapisy i przygotowania do chełmskiej pielgrzymki rowerowej młodych do Korei Południowej.
11: Chcemy polecieć oczywiście samolotem i uczestniczyć w tych wydarzeniach, by spotkać się z młodymi całego świata, ale również przed tym wydarzeniem chcemy przez 3 dni pielgrzymować rowerem po Korei Południowej, poznając ten kraj, tradycje, historię. Pamiętamy chełmską pielgrzymkę rowerową młodych na jubileusz młodych do Rzymu. Chcę powtórzyć z młodymi taką wyprawę.
1: Mówi ksiądz Karol Mazur, organizator wyjazdu i chełmski duszpasterz młodych. Pielgrzymka na rowerach po Korei potrwa od 30 lipca do 2 sierpnia.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 5 minut po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Eye of the Tiger i Survivor w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 19 minut po 11 teraz na zegarze. Czytam wiadomości od was dotyczące uwag szkolnych. Jest ich mnóstwo, na przykład taka niepodpisana. I o koledze. Kolega w 1986 roku dostał uwagę, którą zapamiętam do końca życia. Podły oszust, ham od urodzenia. No od urodzenia, dobrze, nauczyciel. Ciekawe wnioski i te właśnie te uwagi nauczycieli nie zawsze były, no, nie zawsze były zabawne, ale im się wydawało, że może są też zabawne. Teraz troszeczkę to inaczej wygląda. Nie ma też dzienniczka z uwagami, który można było gdzieś tam przed rodzicami przemycić. Może nie zauważą. Teraz wszystko jest w dzienniku elektronicznym, więc wiedzą od razu, że coś nabroiliśmy. Ale pytam o te miłe, sympatyczne dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, uwagi, które pojawiły się w waszych dzienniczkach. 691-141-141. SMS-owy numer dla was. Do oddania mam budzik, który na pewno was obudzi nawet na 7.30, jeśli do szkoły wychodzicie. Do tego jest jeszcze długopis i notatnik, a przypominam, około 5 minut czekam jeszcze na wiadomości. Numer dla was 691-141-141.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Dolce Vita i Ryan Paris w Radiu Plus, przeboje z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 12, a ja pytam dzisiaj o uwagi z dzienniczków. I Gosia dostała taką: podczas przerwy grała nogami na pianinie. Gosiu, dlaczego?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Tak jak napisałam do ciebie, to po prostu za dużo, za często słyszałam piosenek o tematyce na przykład fantazji. To fantazja jest od tego, żeby
0: jasne
1: bawić się na samego, więc myślę, że te słowa to mi chyba wykorzystały, tak? No chyba o to po prostu chodziło, no nie widzę w tym innego sensu. Próbuję dotrzeć w swojej pamięci, no bo to było już jednak dawno.
0: Jasne. Czyli to była twoja jedyna uwaga w szkole, czyli to była szkoła muzyczna, więc próbowałaś swoje umiejętności poszerzyć. No, to logiczne.
1: Dokładnie, tak.
0: Prezent, a czy kontynuacja, czy teraz też grasz nogami na pianinie, czy już jednak?
1: Nogami już raczej nie.
0: Już nie.
1: Nie mogę skoczyć.
0: Ale, tak. Ale grasz?
1: Na cztery ręce, na dwie to standard.
0: Super. No to czekamy na jakiś koncert, być może kiedyś właśnie usłyszymy o kimś, kto wrócił do dzieciństwa i do korzeni i postanowił zagrać. Prezent mam dla ciebie, budzik, notatnik, a także długopis od Radia Plus, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No to pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Kierujcie się fantazją w życiu. No i pozdrawiam oczywiście swoją rodzinę oraz znajomych, jeśli nie słuchają.
0: Do tych pozdrowień się dołączamy i tak, bo fantazja jest, żeby bawić się na całego, chociaż z tą fantazją czasem lepiej nie przesadzać. Ale wszystkiego dobrego.
1: Do
0: usłyszenia.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Bonnie Tyler już teraz w Radio Plus.

0: Leonard Cohen w Radio Plus Przeboje z nutą nostalgii na zegarze 17 minut do 12. Jeszcze kilka wiadomości dotyczących tych uwag szkolnych. Od Asi na przykład. Uwaga, w czwartej klasie szkoły podstawowej podziękowała pani za wpisanie oceny niedostatecznej. I Julita. Julitka powiedziała, że nie interesują ją powstania śląskie, bo jest zakochana. Proszę o interwencję. O, trzeba interweniować. Na zegarze, tak jak wspomniałam, 17 minut do 12. Ja za dzisiaj już bardzo dziękuję. Jutro słyszymy się po 10.30 w Smakach z Plusem i tym razem trochę o kuchni, ale od strony książek. Będę miała dla Was także prezent, więc warto słuchać. Smaki z Plusem jutro po 10.30 do 12.16 minut i jeszcze między innymi Sandra in the Heat of the Night. A później wiadomości i przebojowa poczta.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Zabrakło kilkudziesięciu głosów. Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Zaatakował rówieśnika na przystanku. Szokujący incydent z udziałem 12-latka w Bydgoszczy. Idą jak burza. Polskie siatkarki zagrają jutro o medal Mistrzostw Europy. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Sejmu. Posłowie nie zdołali odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie poprzedziła jednak gorąca dyskusja dotycząca afery Zonda Krypto. Premier Donald Tusk przekonywał w trakcie, że infiltrowała państwo polskie długo i bezkarnie. PiS niezmiennie domaga się tymczasem powołania Komisji Zaufania Publicznego, która miałaby wyjaśnić aferę. A Rozwój Plus rozważa wniosek o powołanie Komisji Śledczej. Nasz reporter Mateusz Chłystun jest w Sejmie. Mateuszu, na czym polega spór w sprawie ustawy?
1: Rządzący i opozycja przerzucają się odpowiedzialnością za kształt przepisów w sprawie kryptoaktywów, a w efekcie za wybuch afery Zonda Krypto.
2: Ślamazarność pańskiego rządu. 2 lata. Podobno mamy do czynienia z wielkim przekrętem i zagrożeniem dla Polaków. A wy śpicie. Ustawa trafia do prezydenta dopiero w listopadzie. Pan nic nie wiedział. Służby panu nic nie mówiły.
1: Mówił Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta. Na te słowa zareagował premier Donald Tusk.
3: To kluczowe pytanie jest, czy za rządów PiSu można było kupić ułaskawienie? Za ile się kupowało ułaskawienie?
1: Minister Sprawiedliwości z kolei namawiał do głosowania za odrzuceniem weta.
4: My będziemy ścigać przestępców, ale posłowie powinni zapobiegać przed powstawaniem przestępstwa. Po to jest ta ustawa.
1: Mówił Waldemar Żurek. Sejm ostatecznie nie odrzucił prezydenckiego weta. Nie będzie więc ponownych prac nad przepisami w tej sprawie.
0: O czym z Sejmu informował nasz reporter Mateusz Chłystun. W wiadomościach Bydgoszcz i 12-latek, który zaatakował rówieśnika. Sprawę zbadają sąd rodzinny i policja. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy Perłowej. Całe zajście nagrano telefonem. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Na nagraniu widać, że chłopiec został najpierw obwiązany papierem toaletowym, a potem zaatakowany przez rówieśnika.
6: Nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności wyjaśnić.
5: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Na komendę zgłosiła się matka pokrzywdzonego chłopca oraz kobieta, która nagrała całe zdarzenie.
6: Policjanci zabezpieczyli to nagranie, jest ono dowodem w sprawie. Ono właściwie dokładnie obrazuje to, co się na tym przystanku zadziało.
5: Policja nadal zbiera dowody i przesłuchuje osoby związane z tym zdarzeniem.
0: Sąd rodzinny zdecyduje teraz o ewentualnych środkach wychowawczych wobec 12-latka. Alarm bombowy w Urzędzie Miejskim w Skarżysku Kamiennej. Wszystko wskazuje na to, że fałszywy. Przed południem policja dostała zgłoszenie o rzekomo podłożonych ładunkach. Prezydent miasta podjął decyzję o ewakuacji magistratu jeszcze przed przybyciem służb.
7: Na tą chwilę oczywiście my jako policjanci sprawdzamy i weryfikujemy, chociaż jest to traktowane jako mało wiarygodna informacja.
0: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Teren przed urzędem został zabezpieczony. Na miejscu cały czas jest straż pożarna. Coraz więcej zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. W ubiegłym roku w Polsce odnotowano 935 przypadków. To groźna choroba, która może prowadzić do poważnych powikłań, przypomina neurolog Jacek Zwiernik.
8: Może w około 15% przypadków pozostawiać trwałe deficyty neurologiczne, na przykład w postaci niedowładu kończyn, zaniku mięśni, zaburzenia równowagi, pamięci.
0: Najskuteczniejsza forma ochrony to niezmiennie szczepienie. Na przykładzie leśników widać, że warto, mówi Adam Pietrzak z Olsztyńskich Lasów Państwowych.
9: Nie notujemy zachorowań na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, więc te szczepionki są skuteczne.
0: Aż 62% zachorowań odnotowano na Podlasiu, Mazowszu oraz Warmii i Mazurach.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału, w którym czeka je pojedynek z Włoszkami. Dlatego środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk zapowiada.
11: Musimy troszeczkę osłabić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
0: A więcej będzie można wywalczyć już jutro, kiedy zaplanowano półfinałowe spotkania. Polki ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły w 2009 roku.
12: Pora na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Ruszył z nożem na interweniujących policjantów. Mowa o pijanym 40-latku, który awanturował się z domownikami i groził sąsiadowi. Do zdarzenia doszło w gminie Dobre. Interweniowali radziejowscy funkcjonariusze. Mężczyzna nie reagował na ich polecenia. W pewnym momencie ruszył na nich z nożem. Został obezwładniony i zatrzymany. Okazało się, że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Prokurator zastosował wobec 40-latka policyjny dozór i zakaz zbliżania się i kontaktowania z mundurowymi, których napadł. Grozi mu do 10 lat więzienia. Przyszedł wrzesień, czas sięgnąć do kieszeni. GUS sprawdził, ile rodzice wydają na korepetycje. I wyszło, że ci, którzy mają dzieci w podstawówce, średnio 249 zł miesięcznie. Ci od młodzieży w szkołach średnich 318.
13: Jeżeli przykładowo weźmiemy pod uwagę zajęcia z matematyki czy z języka angielskiego, to średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę.
12: Mówi Krzysztof Jedlak z GUS. To średnia, w dużych miastach jest drożej. I jeszcze pogoda. W regionie dziś sporo chmur. Możemy liczyć na niewielkie przejaśnienia, ale dziś także popada. Na termometrach w Bydgoszczy 18 stopni i temperatura będzie rosnąć. Wieczorem pokażą one 21 kresek. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu i zachodu. Na barometrach 1010 hektopaskali i ciśnienie powoli spada.
10: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
14: Nasz ulubiony dzień tygodnia, piątek.
15: Piąteczek.
14: Piątunia, Marek Sierocki, dzień dobry.
15: Jan Pasterski, dzień dobry.
14: W weekendowym nastroju, prawda?
15: Zaczynamy piosenką I Just Call to Say I Love You, Oscar i Złoty Glob dla Stevie'ego Wondera, twórcy tego niepowtarzalnego hitu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już zbliżają się dwa koncerty Drupiego 29 września i 1 września i 1 października, przepraszam, dwa koncerty, pierwszy z nich w Gdańsku, drugi w Warszawie. Rozdajemy bilety wciąż na ten koncert, który odbędzie się w Gdańsku. Wielka gwiazda włoskiej piosenki na pewno przypomni swoje wielkie hity, takie jak Vado Via, Serenoe czy Piccolo Fragile.
2: Podwójne zaproszenia naturalnie, jeżeli ktoś miałby chrapkę, żeby w Gdańsku obejrzeć Drupiego na żywo, to czekamy na SMS-y, krótkie uzasadnienie pod 691-141-141.
1: W roku 1994 na ekrany kin wszedł film zatytułowany Don Juan de Marco. To film, który wówczas był niesamowicie popularny, ale też przyczyniła się do niego muzyka, a utworem promującym ten obraz był przebój zaśpiewany przez Bryana Adamsa, Have You Ever Really Loved a Woman? I właśnie ten utwór w wykonaniu kanadyjskiego wokalisty i gitarzysty już teraz na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Mamo! Gotujemy się na bitki?
11: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
12: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
14: Czyta lektor AI.

0: 11,99 za kilogram, a pyszne, pełne smaku śliwki, cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Po reklamie.

0: Zaraz dowiemy się, kto wybierze się na koncert drugiego wielkiej włoskiej gwiazdy do Gdańska.
1: No tak, dodzwoniliśmy się właśnie do Marty. Marto, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy
1: dzień
0: serdecznie.
1: Dobry. No to dzień już wiemy, że ty, dobry. Ale nie sama, będzie niespodzianka dla koleżanki i to z zagranicy.
2: Tak, będzie koleżanka dla Patrycji, która po 15 latach przyleciała na chwilę do Polski.
1: Świetnie.
2: Także będziemy się na pewno świetnie bawić i będzie miała no, niezapomnianą niespodziankę.
1: To gratuluję, a dziewczyny daleko macie do Gdańska?
2: Nie, jesteśmy ze Słupska.
0: No, to bardzo blisko.
2: Ja jestem ze Słupska, ona z Perth.
0: Teraz więc... świetna droga.
2: Tak, droga już jest świetna, naprawdę dobrze się jedzie. Godzina 20, będziemy w Gdańsku.
1: Super, to za nieco ponad 3 tygodnie, czas szybko leci, także jeszcze chwilka. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Dobrze, a czy ja mogę kogoś pozdrowić jeszcze
0: oczywiście.
2: Na antenie? A to ja pozdrawiam Piotrusia Frasa, który siedzi teraz i zęby robi. Czekam w domu.
1: Świetnie, pozdrawiamy. Dzięki, trzymajcie
2: Dziękuję.
1: Się.
2: Dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Rok 1980, Cliff Richard wydaje single Dreaming, kolejny z płyty I'm No Hero. Piosenka odniosła ogromny sukces, bo była w pierwszych dziesiątkach list przebojów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, a utwór stworzyli świetni muzycy. Alan Turney to kompozytor i producent. Alan znany m.in. z występów w grupie The Shadows, ale to on też wyczarował brzmienie hitu Take On Me grupy AHA, a słowa napisał inny wielki gwiazdor, Leo Sayer. Cliff Richard i Dreaming, przebój z roku 1980.

0: Za nami Marek Grechuta i jego niesamowity, niepowtarzalny przebój Będziesz moją panią. Ja wciąż podziwiam nie tylko talent wokalny pana Marka, ale też jego nienaganną dykcję. Zmieniamy klimat.
1: Zmieniamy klimat. Teraz Martika w Radiu Plus, wokalistka, która chyba niewiele przebojów oprócz tego, z tego co kojarzę.
0: No było kilka hitów, ale ta ballada zatytułowana Toy Soldier to jej muzyczna wizytówka i największy hit, jaki wylansowała.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
6: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
1: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: To była Abba i The Winner Takes It All. Single ukazał się w lipcu 1980 roku i był zapowiedzią albumu Super Trooper. No, piosenka oczywiście zdobyła niesamowitą popularność, głównie w Europie. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej przebojowej poczty. Pora na zaproszenia.
1: No właśnie, bo trzeba mówić, że skoro mówisz o zapowiedziach, to będziemy zapowiadać to, co się będzie w weekend działo. To tak od początku, dzisiaj, ale także w sobotę od 20 do północy twoja prywatka, czyli sporo przebojów.
0: Tak, zaraz po tej audycji idę przygotowywać miksy na te wieczorne spotkania z państwem. Mam nadzieję, że po wakacjach wrócicie do słuchania naszych prywatek w piątek i w sobotę od 20 do 24.
1: No, a niedziela to dzień odpoczynku, także będzie można odpocząć przy Radiu Plus o godzinie 15. Muzyczny alfabet i gość, a także spektakl, o którym już wspominaliśmy.
0: Dokładnie tak, Tomek Borkowski, aktor i reżyser, twórca multimedialnego spektaklu Zobaczyć Piosenkę, będzie naszym gościem. Radio Plus ma patronat medialny nad tym wydarzeniem i myślę, że Tomek zdradzi nam tajemnicę tego spektaklu. Opowiemy też historie związane z piosenką, bo w tymże spektaklu wielkie światowe hity, począwszy od Stayin' Alive grupy Bee Gees, a skończywszy na Don't Worry Be Happy Bobby'ego McFerrina.
1: Zresztą rozdawaliśmy bilety na ten spektakl, także część słuchaczy Radia Plus na scenie się na pewno znajdzie. A na zamknięcie dzisiejszego spotkania i przebojowej poczty Demono, Kochać Inaczej, dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Ostre starcie w Sejmie w sprawie kryptowalut. Za chwilę relacja naszego reportera. Katolicka szkoła wróciła do Strefy Gazy po niemal 3 latach. Jutro narodowe czytanie KUL zaprasza już dzisiaj. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami i handel ułaskawieniami zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Do gorącej wymiany zdań między szefem rządu a prezydenckim ministrem Zbigniewem Boguckim doszło przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Sejm ostatecznie weta nie odrzucił. Mateusz Chłystun.
1: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
2: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
1: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie, jak mówił Donald Tusk. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
3: Oni doskonale wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie, że państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
1: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z Sejmu, Mateusz Chłystun.
0: Sekcja ma wyjaśnić przyczyny śmierci znanego operatora filmowego. Ciało Witolda Płóciennika odnaleziono wczoraj wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic.
4: Na miejscu wykonane zostały czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.
0: Mówiła Martyna Litka z komendy w Sulęcinie. Poszukiwania zaginionego operatora trwały od poniedziałku. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do takich seriali jak Stulecie Winnych, Klangor czy Ołowiane Dzieci. Katolicka szkoła wróciła do Strefy Gazy po niemal 3 latach. Placówkę uruchomiono przy katolickiej parafii Świętej Rodziny. Uczy się w niej ponad 800 uczniów i prawie 200 przedszkolaków. Szkołę zamknięto po tym, jak Izrael rozpoczął bombardowania Strefy Gazy. Od początku wojny na terenie parafii Świętej Rodziny prześladowani mogli liczyć na schronienie.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jutro narodowe czytanie to już 15. edycja. Katolicki Uniwersytet Lubelski zaprasza jednak już dziś pod hasłem Dziady odczytywanie.
6: Piątek, 4 września o godzinie 15 spotykamy się w Bibliotece Uniwersyteckiej, gdzie rozpocznie się konferencja naukowa zatytułowana Filozoficzna Rektura Dziadów. Wezmą w niej udział naukowcy. O godzinie 17.30 w bibliotece rozpocznie się aktorskie czytanie Dziadów w wykonaniu artystów Teatru Klasyki Polskiej.
0: Zapraszała Monika Stojowska z biura prasowego KUL. O 20.00 w krużgankach klasztoru Dominikanów w Lublinie odbędzie się koncert Dziady i inne pieśni. Adam Struk.
7: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Urząd Marszałkowski kontynuuje program odtwarzania przydrożnych alei. Właśnie podpisano umowę na zadrzewienie kolejnych dróg wojewódzkich w powiatach tucholskim, świeckim, brodnickim, toruńskim i rypińskim. W sumie posadzonych zostanie blisko 800 drzew i 1400 krzewów. Prace będą kosztować 1,5 miliona złotych. Na realizację zadania wykorzystywane są środki z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Na koniec roku przy drogach wojewódzkich zasadzonych będzie już ponad 2220 dorodnych drzew. To już niemal ostatni dzwonek. Do poniedziałku trwa rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Placówka przygotowała 277 grup dla dzieci i młodzieży. Teraz czeka na wnioski, mówi Dominik Wierski z Pałacu Młodzieży.
8: Tradycyjnie wielkim zainteresowaniem w Pałacu Młodzieży cieszą się zajęcia sportowe. Zajęcia na basenie, siatkówka, piłka nożna, ponadto grupy taneczne, w tym nowa, która nazywa się Trema, by trochę tremę oswoić. Ponadto liczne zajęcia artystyczne związane z nauką gry na instrumentach, zajęcia edukacyjne, językowe, matematyczne.
7: 14 września zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 2 dni później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. I jeszcze pogoda. Piątek w regionie pochmurny, do tego jeszcze popada. Na większe przejaśnienia nie mamy co liczyć. Na termometrach w Bydgoszczy 18 stopni i dziś do 22 kresek, ale to dopiero wieczorem. Mamy ostrzeżenie przed silniejszym wiatrem, a wieje z południowego zachodu i południa. Na barometrach 1009 hektopaskali i ciśnienie cały czas spada.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A w głośnikach lato cały czas w pełni. Gumba i Dance Band teraz w Radio Plus i Sun of Jamaica. Janek Pasterski, dzień dobry. Radio Plus.

0: Wielka gwiazda włoskiej muzyki, Alice Una, no to specjalne, no takie dźwięki w piątkowe popołudnie przyjemnie koją nas przed weekendem, który się zbliża. A inna wielka gwiazda włoskiej muzyki, Drupi, pojawi się w Polsce i to już niebawem, bo pod koniec tego miesiąca, 29 września wystąpi w Gdańsku, a później drugi koncert 1 października Drupi da w Warszawie. My mamy bilety, zaproszenia podwójne na to właśnie wydarzenie i kolejna pula takich biletów znajdzie swojego nowego nabywcę już w najbliższy poniedziałek w Przebojowej Poczcie po 12. Wtedy razem z Markiem Sierockim zapraszamy. Warto być z nami.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znacie Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
15: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4, Bydgoszcz.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

Lady Punky, Zamki na piasku. Na wrzesień też potrafi być przyjemny nad morzem, także jeżeli ktoś akurat ma okazję przebywać, korzystać, mniej turystów, jeśli pogoda dopisze, a jeszcze chyba całkiem dopisuje, no to klimat może być niesamowity. A teraz w Radiu Plus Effort David Words.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Po reklamie.

0: Twin Pan Lai, Halina Frąckowiak, to prawie 14, a w Radio Plus za chwilę pora na wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Sejm nie przełamał weta prezydenta w sprawie kryptowalut. Za chwilę komentarze. Eksmisje w Poznaniu nie są prowadzone na rzecz Kościoła. Jest oświadczenie archidiecezji. Najstarszy pomnik w Polsce stoi w Kozienicach, a nie, jak do tej pory sądzono, w Warszawie. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usłyszeliśmy mnóstwo fałszywych zeznań, a w tym nie ma ani milimetra prawdy, mówi Jarosław Kaczyński po wystąpieniu premiera w Sejmie. Donald Tusk przed głosowaniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach zacytował zeznania kluczowego świadka w tej sprawie. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Koniec cytatu. W zamian miał dostać 2 miliony złotych za pośrednictwem Fundacji Suwerennej Polski, mówił premier.
2: Ten cały anturaż dzisiejszy z Giertychem w centrum, no to widać mniej więcej, w jaki sposób to jest załatwiane. I to na pewno swego czasu stanie się przedmiotem jakiegoś poważnego postępowania, ale dopiero wtedy, kiedy w Polsce będzie przywrócona praworządność. Miejmy nadzieję, że wtedy dojdziemy do prawdy.
1: A tak komentował to prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek po raz kolejny przekonywał dzisiaj, że prokuratura dysponuje mocnymi dowodami obciążającymi także środowisko obecnej opozycji.
3: Dość hipokryzji. Jeżeli chcą dowodów, to te dowody, które nie szkodzą śledztwu w oparciu o ustawę o prokuraturze, mogą być ujawniane i w tym wypadku powinny, dlatego że dzisiaj decydowały się losy tej ustawy. To było ważne, żeby też polscy obywatele zobaczyli, czy politycy dbają o swój prywatny interes polityczny, czy im zależy, żeby tysiące Polaków nie dawało się naciąć na tak działające pseudoinstytucje, jak była zonda.
1: Do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach koalicji rządzącej zabrakło 25 głosów. 3 osoby ranne po karambolu w Tarnobrzegu. Jeszcze kilka godzin potrwają utrudnienia na tarnobrzeskiej Wisłostradzie. Tam bus z lawetą uderzył w stojące na lewym pasie samochody.
4: Pierwszy z nich oczekiwał na możliwość wykonania manewru zawracania w kierunku Nagnajowa. Natomiast kierujący pojazdami stojącymi za nimi zatrzymali się i oczekiwali na zakończenie tego manewru.
1: Mówiła Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. Na drodze wojewódzkiej numer 871 w kierunku Tarnobrzega jest wahadło.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Eksmisje w Poznaniu są prowadzone na rzecz właściciela nieruchomości, a nie kościoła, informuje archidiecezja poznańska w swoim oświadczeniu. Chodzi o osiedle maltańskie. Przeprowadzono tam eksmisję lokatorów, którzy nie doszli do porozumienia z właścicielem gruntu, firmą JHM Development. Wcześniej kościół sprzedał grunty deweloperowi za ponad 400 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Najstarszy świecki pomnik w Polsce stoi w Kozienicach, a nie, jak do tej pory sądzono, w Warszawie, mówi Lech Wiśniewski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej.
5: Jest to najstarszy świecki pomnik w Polsce. Warszawa się sławi kolumną Zygmunta, ale trzeciego. Jest 126 lat młodsza od naszej kozienickiej, gdyż naszą wybudowano w 1517 roku, jeszcze za życia króla Zygmunta Starego.
1: Kolumna w Kozienicach upamiętnia narodziny króla Polski Zygmunta I Starego.
6: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Na początek kujawsko-pomorskie obchody 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych odbyły się dziś w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Była to okazja do przypomnienia wydarzeń sierpnia 1980 roku oraz znaczenia dziedzictwa Solidarności, mówi Sebastian Gawronek, przewodniczący zarządu regionu bydgoskiego NSZZ Solidarność.
7: Kulminacja uroczystości, które już rozpoczęliśmy w sierpniu, czyli 46. rocznica podpisania porozumień sierpniowych i powstania niezależnego samorządnego związku zawodowego. To jest właśnie między innymi rola Solidarności, żeby kultywować tą pamięć o naszych bohaterach i przekazywać jej młodzieży między innymi.
6: W ramach uroczystości odbyła się również gala wręczenia medali Solidarności, zasłużony dla regionu bydgoskiego. Teraz kolejny spacer z cyklu Zostań turystą w swoim mieście. Odbędzie się w niedzielę, tym razem kierunek na Babią Wieś. Małe osiedle przyklejone do Starego Miasta skrywa w sobie fascynujące historie. Przedstawi je Mikołaj Buzała. Start o 10:00 ze Starego Rynku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wystarczy przyjść na miejsce zbiórki. Projekt jest finansowany przez miasto w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego. I jeszcze pogoda. Piątek w regionie pochmurny i deszczowy. W weekend już więcej rozpogodzenia, ale jutro też przydadzą się parasole. Na termometrach w Bydgoszczy 19 i dziś do 22 stopni. W nocy temperatura spadnie do 14 kresek. Do tego dziś silniej wieje z południowego zachodu. Cały czas spada też ciśnienie. Na barometrach 1008 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Piątkowe popołudnie z Radiem Plus i słoneczne reggae od Laidback, które nas skutecznie weekendowo rozkołysze. No to zaczynamy. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Niektórzy goście mają szczęście i o tym właśnie teraz w Radiu Plus Rod Stewart. Wy też możecie mieć szczęście, wystarczy tylko odezwać się do mnie SMS-owo pod 691-141-141. Dzisiaj, jeszcze dzisiaj, tak, zgodnie z zapowiedzią ostatnich dni, rozdaję taki zestaw do szkoły, myślę, idealny, bo to budzik klasyczny, który wam zadzwoni porządnie, do tego jeszcze zeszyt i długopis, więc gdyby ktoś potrzebował, znał kogoś uczącego się, to zapraszam serdecznie.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
2: Po reklamie.

przejażdżka pociągiem, ale w jedną stronę. No to może być ekscytujące i Eruption, a zestaw, o którym wspominałem, czyli długopis, zeszyt i budzik, dzisiaj trafia do Danusi. To jest mama oczywiście, mama Jarka z Lublina, Jarek natomiast w tym roku do pierwszej klasy. Także gratulujemy, myślę, że się przyda.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmoniabydgoszcz.pl.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Bydgoszczy. Już 11 października, Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus Bydgoszcz.

0: I tak właśnie prześlicznie kończymy tę godzinę z Kaldami. Za chwilę o 15 w Radiu Plus wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
13: Na stacjach paliw będzie tylko drożej, ostrzegają eksperci. Wystawę o Janie Pawle II otwarto w siedzibie Episkopatu. Sprawdzimy też, jak wyglądają nowe obiady w przedszkolu w Łodzi. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. O niższych cenach paliwa możemy zapomnieć, uważają eksperci. Jak prognozują analitycy ePetrol.pl, we wrześniu ceny na stacjach nadal będą rosły. Benzyna może kosztować 8 zł za litra, diesel prawie 9, mówi dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol.pl.
14: Zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, cały kompleks już problemów związanych z tym, w jaki sposób ma wyglądać żegluga w cieśninie Ormus, mamy brak jakikolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
13: Cena ropy może w najbliższym czasie osiągnąć nawet $100 za baryłkę. Nowe ustalenia w sprawie wypadku w Szkodnej na Podkarpaciu. 9-latka, która zginęła, nie miała zapiętych pasów i fotelika. Matka wiozła trójkę dzieci, jechała za szybko i jej auto wypadło z drogi. 37-latka usłyszała zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
15: Przesłuchana w charakterze podejrzanej kobieta w pełni przyznała się do zarzucanej jej czynu. Złożyła wyjaśnienie, opisała przebieg zdarzenia, tłumacząc swoje zachowanie ogromnym pośpiechem spowodowanym zbliżającą się wizytą pomocą lekarską.
13: Mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia.
1: Wiadomości Radia Plus.
13: Wyjątkową wystawę otwarto w siedzibie Episkopatu w Warszawie. To w ramach projektu Jan Paweł II na szlaku SDM. Można na niej poznać historię papieża Polaka, który zainicjował Światowe Dni Młodzieży. Wystawę zainicjowano w związku ze zbliżającą się 10. rocznicą Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Obiady w łódzkim przedszkolu na Polesiu są teraz jak w dobrej restauracji. Menu zgodne z nowymi wytycznymi przygotował szef kuchni w znanym lokalu. Na przedszkolnym obiedzie była Ela Piotrowska.
11: Co dziś na obiad?
16: Miruna z koperkiem w stylu azjatyckim z pire z batatów. Mamy brokuły, mamy kalafior, mamy marchewkę.
11: Na tym talerzu jest bardzo kolorowo.
16: Przede wszystkim jemy oczami, tak? Musi się podobać. To musi być odjechanie, żeby się dzieciakom podobało, żeby było wow na talerzu. To musi być w takiej formie właśnie, że dziecko zobaczy, powie: mamo, zrób mi takie, jak jadłem w przedszkolu.
11: Czy dzieci to zjedzą?
16: Mam nadzieję, że tak, że im będzie smakować.
17: Smakuje mi. Bardzo dobre.
13: Zgodnie z nowymi wytycznymi diety planetarnej, dzieci w przedszkolach i szkołach mają teraz jeść więcej warzyw, kaszy, strączków i co najmniej raz w tygodniu rybę.
7: Pora na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Bydgoscy policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drodze. Do niebezpiecznej sytuacji doszło dzisiaj na drodze wojewódzkiej 238 między Opławcem a Szczutkami w powiecie bydgoskim. Kierujący motocyklem nie dostosował prędkości do panujących warunków. Wpadł w poślizg, po czym przewrócił się i wpadł do rowu. Trafił do szpitala na badania. Mundurowi przypominają, jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala wręczenia medali Solidarności, zasłużony dla regionu bydgoskiego. Wyróżniono 7 osób, które swoją działalnością i zaangażowaniem zapisały się w historii regionu oraz wspierały ideę Solidarności.
18: Trzeba cały czas przypominać, gdyż jak jest powiedziane, że wolność i dobroć nigdy nie zostały dane raz na zawsze. Może teraz takie chwilowe czasy, że po prostu ludziom się żyje lepiej, myślą, że jest lepiej, dostatniej i nie trzeba już po prostu o nic walczyć. Ale tak do końca nie jest.
7: Mówi odznaczony Jan Szymczak. Uroczystość była częścią kujawsko-pomorskich obchodów 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. A do tego tematu wrócimy już za godzinę w magazynie reporterów Radia Plus w rytmie wydarzeń. I jeszcze pogoda. W regionie dziś sporo chmur i niewielkie przejaśnienia. Za to jeszcze popada, dlatego nie warto rozstawać się z parasolami. Temperatura rośnie. Na termometrach w Bydgoszczy 19 i dziś do 22 stopni. W weekend pokażą one poniżej 20 kresek. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu. Na barometrach 1006 hektopaskali.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: A teraz bardzo przyjemne dźwięki od Eni. Only Time w Radiu Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: w rytmie niedawnych zakończonych wakacji, a na pewno jeszcze cały czas trwającego lata kalendarzowego Inner Circle. No, to nas rozbujali i bardzo dobrze, bo zostały jeszcze 4 godziny i 40 minut dokładnie do godziny 20, czyli do początku prywatki z Radiem Plus od 20 do północy dzisiaj, ale także jutro. Zupełnie inne przeboje. Jedno jest pewne, na pewno bardzo taneczne i porywające do tańca. Mało gadania, dużo grania, to Marek Sierocki oczywiście. Weekendowo. A niedziela to czas odpoczynku, czyli pojawi się gość. A tym razem będzie to w muzycznym alfabecie.
1: Dzień dobry Państwu, Tomasz Borkowski. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Opowiem o spektaklu Zobaczyć piosenkę.
0: No to będzie czego posłuchać i będzie można sobie też sporo pewnie wyobrazić, może nawet zobaczyć dosłownie, bo ten spektakl w Warszawie 15 września, czyli już niedługo, mamy nad tym jako Radio Plus patronat medialny i rozdawaliśmy wam również zaproszenia podwójne na to wydarzenie, także część szczęśliwców już niebawem się tam pojawi.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
6: i Klemens prawy.
5: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
7: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
6: Codziennie.
7: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
4: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Trójka znanych uczestników, Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
11: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
3: Po reklamie.

Odrobina magii w tym najlepszym wydaniu to Queen i oczywiście Freddie Mercury, Kind of Magic. Jutro, 5 września, w sobotę, właśnie gdyby żył, to Freddie Mercury obchodziłby swoje urodziny, bo odszedł z tego świata zdecydowanie za szybko. Za chwilę w Radiu Plus Anita Lipnicka, ale już teraz Abba i Mamma Mia.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs, 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
4: Dziennie niskie ceny.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy wnet.
3: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy wnet.
4: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Bonnie i Brown Girl in the Ring, co na koniec naszego piątkowego spotkania, za który bardzo dziękuję, a jutro zapraszam w sobotę od godziny 8. Janek Paserski, dobrego weekendu życzę, za chwilę w Radiu Plus wiadomości. Do usłyszenia.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Awantura o zonda krypto w Sejmie. Premier ujawnia cytaty ze śledztwa. Akty sabotażu w Niemczech. Za chwilę relacja naszego reportera. Znany youtuber Stu spędzi w areszcie kolejne 3 miesiące. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Sejmie awantura o kryptowaluty. Premier przytacza zeznania ze śledztwa. Według nich Zbigniew Ziobro miał obiecać umorzenie śledztwa w sprawie zonda krypto. Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że to kłamstwo.
2: Mnóstwo fałszywych zeznań, fałszywych stwierdzeń, ale opartych o jakąś operację. Operację, którą niektórzy uważają za rozpoczętą jakieś 1,5 roku temu, już z celem związanym z wyborami, to znaczy skompromitować prawicę.
1: Donald Tusk mówił też w Sejmie o tym, że w zeznaniach padło stwierdzenie, że suwerenna Polska obiecała aferzystom rekompensatę.
3: Płatnik, który zabiegał o ukręcenie UBA sprawą, którego dotyczą, główna postać w aferze zonda krypto, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
1: Według premiera w zeznaniach miała też paść obietnica ułaskawienia przez prezydenta. Koalicja rządząca po raz trzeci próbowała odrzucić dzisiaj w Sejmie weto Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Nie udało się zebrać większości 3/5. Rosyjski dron uderzył w gabinet szefa ukraińskiego wywiadu w Kijowie. Nie było go na miejscu. Poszkodowanym udzielana jest pomoc, informuje Wołodymyr Zełenski. Tymczasem kraje europejskie boją się kolejnych aktów sabotażu ze strony Rosji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec ocenia, że zagrożenie jest większe w związku ze zbliżającymi się wyborami w landzie Saksonia-Anhalt. Wcześniej Berlin przypisał Rosji odpowiedzialność za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku, co spotkało się ze stanowczą reakcją europejskich sojuszników. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
4: Solidarność z Berlinem wyraziły m.in. NATO i Unia Europejska, które zapowiedziały dalsze wzmacnianie obrony i przygotowanie kolejnych sankcji wobec Moskwy. Rosyjskich ambasadorów do MSZ wezwały Belgia i Polska, ale w obu przypadkach Rosja odrzuciła oskarżenia. Poparcie działań Berlina wyraziły również Szwecja i Francja. Od początku tej agresywnej wojny jedność europejska, podobnie jak wsparcie dla Ukrainy, uległa wzmocnieniu. Mówi Jean-Noël Barrot, szef francuskiej dyplomacji. Według niemieckiej prasy podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy to mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji, a także Rosjanin pochodzący z Białorusi.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Znany youtuber spędzi w areszcie kolejne 3 miesiące. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył areszt wobec Stuarta KB. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi. Youtuber znany jako Stu nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

0: No jaki będzie weekend raczej postępny, maksymalnie w sobotę i w niedzielę 19 stopni, może 20. W sobotę po południu dużo deszczu i trochę burzy, a niewielki deszcz w niedzielę i trochę słońca.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: 4 po czwartej. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Oto czwarta godzina naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, kłaniam się nisko.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: No to bierzemy co chcemy, czyli bierzemy udział w dzisiejszym naszym programie, który potrwa do 20, a w Radiu Plus Bydgoszcz pierwsze dwie godziny to magazyn reporterów naszego radia w rytmie wydarzeń. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od rozmowy z nowym dyrektorem Caritas Diecezji Bydgoskiej, księdzem Markiem Borowskim. Poznamy go bliżej.
2: 33 lata kapłaństwa, także trochę tej historii mam, oczywiście zanim zostałem dyrektorem Caritas naszej diecezji bydgoskiej.
1: A potem przyjrzymy się, czym jest projekt edukacyjny Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży.
3: To jest unikalne doświadczenie bliskości Światowych Dni Młodzieży, przede wszystkim doświadczenie tego, że one zaczęły się i trwają i że nie są tylko historią.
1: I w końcu jeszcze w tej godzinie naszego programu wytropimy najstarszy pomnik w Polsce, najstarszy świecki, czyli nie religijny pomnik. Cóż to za pomnik?
4: Na pomniku znajduje się data roczna narodzin królewicza Zygmunta, 1464. I co ciekawe, jest to data błędna, ponieważ Zygmunt narodził się 1 stycznia 1467 roku. Nie ma natomiast daty śmierci, co by wskazywało na to, że obiekt powstał jeszcze za życia władcy.
1: No nie, nie, nie chodzi o króla Zygmunta III Wazę, bo rzeczywiście myślano przez lata, że kolumna Zygmunta w Warszawie jest najstarszym takim właśnie polskim zabytkiem. Tymczasem znaleziono już jakiś czas temu zabytek starszy, pomnik jeszcze starszy, ale specjalnie nie mówię jaki, żebyśmy wspólnie o tym się dowiedzieli krótko po godzinie 16.30, a na końcu naszego dzisiejszego spotkania około 16.45 aktualności Radia Watykańskiego. I tak minie pierwsza godzina dzisiejszego magazynu W Rytmie Wydarzeń. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: W Rytmie Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: A teraz na naszej antenie poznamy księdza Marka Borowskiego, nowego dyrektora Caritas Diecezji Bydgoskiej. Jakie ma doświadczenia i jakie cele stawia sobie na przyszłość? Z księdzem rozmawiała Karolina Marcisz.
2: Zanim ksiądz został dyrektorem Caritas Diecezji Bydgoskiej, co ksiądz robił, żeby słuchacze mogli księdza trochę bliżej poznać?
3: 33 lata kapłaństwa, także trochę tej historii mam. Oczywiście zanim zostałem dyrektorem Caritas naszej Diecezji Bydgoskiej. Historia w różnych parafii, tak najkrócej 22 lata proboszczem, no 10 lat wikariuszem, byłem też ekonomem wielkiej prowincji. Ja od 4 lat jestem w diecezji, była taka sytuacja już, że znalazłem się tutaj, wcześniej jako palotyn, a obecnie właśnie 4 lat diecezji bydgoskiej, jako kapłan tejże diecezji. I no więc te wszystkie różne posługi parafialne, przede wszystkim wspólnoty, grupy, budowy, remonty kościołów, budowy kościołów, więc wiele takich różnych historii za mną jest.
2: A jakby ksiądz miał wybrać, to jest pewnie będzie trudne pytanie, z tego całego doświadczenia swojej posługi, co najbardziej księdzu przyda się w tej nowej roli?
3: No te wszystkie działania, które były duszpasterskie, związane chociażby właśnie z całym dziełem miłosierdzia. Na jednej z parafii miałem świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z trudnych rodzin. To była pierwsza przygoda, kiedy opiekowaliśmy się tymi dziećmi, kiedy była kwestia pomocy dydaktycznej i one otrzymywały wyżywienie, więc taka troska, opieka, cały wolontariat, który się gromadził przy tej okazji, mobilizował wspólnoty parafialnej. Pamiętam moje spacery miłosierdzia, to są ostatnie od 4 lat przy bazylice na Fordonie. Naszej Bydgoszczy, to znaczy kiedy wychodziłem w każdy poniedziałek od 21 do 22 i to było ogłaszane, mówiono, ludzie wiedzieli, że mogą przyjść do księdza na spacer, wziąć księdza i albo były spowiedzi, albo długie rozmowy, albo pewne pytania, problemy, albo modliliśmy się na różańcu, bo ktoś chciał się razem, czy w innej formule, prosił o modlitwę, prosił o błogosławieństwo, prosił, no i rzeczywiście oczywiście zawsze ten Caritas, który był przy parafii, szukanie pomocy parafianom, czy to właśnie rozdawanie, no wszelaka pomoc, która była, różne projekty, programy z Biedronką, rozdawanie żywności, rozdawanie ubrań, więc zawsze te tematy były bardzo bliskie mojemu sercu.
2: A czy jest jakiś cel, który sobie ksiądz postawił w tej nowej drodze?
3: Na pewno bardzo lubię adoracji Najświętszego Sakramentu, po to, żeby pytać Jezusa, co mam robić. Ja sam mogę mieć różne plany i wiele razy się doświadczyłem, że powiedz Bogu swoje plany, to On się będzie śmiał i coś z tego jest, bo ja miałem różne plany i zawsze były zmiany, więc mówię, Panie Boże, kontynuujemy to, co dobre i jeżeli dasz natchnienie, poślesz ludzi, którzy będą też pomagać, będą rzucać nowe pomysły, my też, będzie to możliwe. Jestem pewny, że z Bożym błogosławieństwem i ludzką pomocą będziemy mogli mieć różne nowe projekty, jakie dzisiaj do końca nie wiem, ale już coś tam się objawia.
2: A co według księdza jest najtrudniejsze w pomaganiu drugiemu człowiekowi? Bo to, jaka radość, jakie wzmocnienie za tym idzie, to wszyscy, myślę, wiemy. A co jest najtrudniejsze? To, żeby się przemóc, zrobić ten pierwszy krok?
3: Myślę, że tak, że bardzo często gdzieś tam rodzą się w nas obawy, ale jak zrobimy ten pierwszy krok, no, prosić o tę siłę, żeby odważyć się. Mieć to doświadczenie radości. Oczywiście czasami trzeba przewartościować, bo nawet jak rozmawiam z wolontariuszami, chociażby hospicjum, tak? Wiele razyśmy, akurat miałem okazję też z tymi ludźmi rozmawiać i mówię, wiesz ksiądz, bo jak zaczynam poznawać kogoś, jestem, wiadomo, że hospicjum to jest specyficzna opieka i towarzyszenie tym odchodzącym i mówi co chwilę, z kimś się zaprzyjaźni i odchodzi. Muszę przewartościować życie, bo to jest śmierć.
2: I czego życzyłby sobie ksiądz na tej swojej nowej drodze?
3: Żeby Pan Bóg błogosławił, dawał natchnienia i dużo ludzi dobrego serca, które będą nam towarzyszyć, nie będą się lękać, będą do nas przychodzić, wspierać. O to też przy okazji proszę, miejcie odwagę. Naprawdę ta miłość miłosierna przynosi ogromne szczęście i będzie biletem dla nas do wieczności.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie ja się do tych życzeń dołączam.
1: Czyli Karolina Marcisz dołącza się do życzeń. My również, a rozmawiała ona z księdzem Markiem Borowskim, nowym dyrektorem Caritas Diecezji Bydgoskiej.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Czyta lektor AI.

0: jeszcze do obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. Trzy na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: P plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Po reklamie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Wystawa, historia, film, świadectwa, relikwie to szczególna propozycja dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Jeszcze można zapisywać się na wyjątkowy projekt edukacyjno-formacyjny Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Na otwarciu była Aneta Paszko.
2: Ksiądz Tomasz Koprianiu, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży.
3: Na czym polega wyjątkowość tej wystawy, tego filmu, w ogóle tego miejsca?
2: To jest unikalne doświadczenie bliskości Światowych Dni Młodzieży. Przede wszystkim doświadczenie tego, że one zaczęły się i trwają i że nie są tylko historią, bazując na tym, co przekazał Jan Paweł II i na tym doświadczeniu, które on budował z młodymi, budujemy dalszą rzeczywistość. Przypominanie o tym dla kolejnych pokoleń uważam jest bardzo ważne.
3: Wyjątkowe miejsce, wyjątkowa wystawa. Dlaczego warto tutaj w takim razie być? Bo młodzież z całej Polski będzie przyjeżdżać.
4: Młodym ludziom nigdy dość mówienia o tym wydarzeniu, o tej idei, o tym pomyśle. Ta wystawa jest tak naprawdę punktem odniesienia, aby wywołać osobę Jana Pawła II. Bardzo się cieszę, że to będzie mogło się dziać właśnie tutaj w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.
3: W okazji będzie można zobaczyć trochę budynek od środka?
4: Trochę. Trochę, tak. Trochę. Tutaj na co dzień się toczą różnego rodzaju spotkania, więc tak myśleliśmy, jak to zrobić, żeby młodzież mogła przyjść, a jednocześnie, żeby te wszystkie grupy, nasze gremia konferencji, żeby mogły też pracować w spokoju. Myślę, że to się uda.
5: Był to 1991 rok, a co za tym idzie? Chwilę przed tym Polska uniezależniła się od Związku Radzieckiego i dlatego papież postanowił się spotkać z młodymi właśnie w tym miejscu.
3: Małgorzata Piskosz. Jesteś osobą, która oprowadza po tej przepięknej wystawie.
5: To, na czym nam najbardziej zależało, to przekazanie tego, że Światowe Dni Młodzieży to nie był tylko pomysł świętego Jana Pawła II, ale też bezpośrednio przeszedł do realizacji i dawał się w to aktywnie włączać młodym ludziom, żeby czuli się faktycznie częścią tego kościoła.
6: Piotr Ćwik, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Wystawa, która dzisiaj inaugurowana jest w Warszawie, uważamy to za świetny pomysł i dlatego też obecność Małopolski tutaj. Wstępnie jesteśmy już dogadani co do tego, że ta wystawa zawitałaby także do Małopolski. Dla uczniów to już jest historia i to czasem trochę zamierzchła. Trzeba o tym opowiadać. Myślę, że wielka rola tutaj katechetów, którzy mogą organizować takie wyjścia, komentować tą wystawę, opowiadać o niej, zbudować wokół tego jakiś pewien rodzaj programu wychowawczego.
7: Maria Czerska była uczestniczką Światowych Dni Młodzieży. Oglądam wystawę z dużym zainteresowaniem, bo rzeczywiście no, to jest takie przypomnienie tego, co tutaj się działo i jak bardzo z jak istotnymi emocjami to się wiązało. Wystawa bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że jest dobry pomysł, żeby młodych zaprosić.
3: Jak się podoba?
8: No, bardzo mi się podobała, bo ja przyznam się, że nie znałam aż tak dobrze tej historii Światowych Dni Młodzieży. Takie szczegółowe poznanie było bardzo dla mnie ciekawe. Jan Paweł II to zawsze bardzo interesująca osobowość, więc zawsze warto coś poznać nowego na jego temat.
2: Mamy zaplanowane dni wystawowe w poniedziałki, w środy i w piątki. Od godziny 9:30 do godziny 15:00 są takie serie, których możemy zwiedzać. Zapraszamy przede wszystkim młodzież szkolną. Aby się zapisać poprzez naszą stronę, wystarczy wejść na formularz i wybrać sobie odpowiedni termin. Tak przyjmujemy jednorazowo do 50 osób. Po spotkaniu także jest konkurs dla tych uczestniczących, którym można wygrać ciekawe nagrody. Na pewno nudy nie będzie. I co najważniejsze, jest to całkowicie wstęp darmowy.
9: Zgłaszam w niniejszym, że wystawa została otwarta.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Przyjrzyjmy się teraz najstarszemu pomnikowi w Polsce. Przez długi czas sądzono, że tytuł najstarszego świeckiego pomnika należy do warszawskiej kolumny Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym, bo ta kolumna wzniesiona była w 1644 roku. Tymczasem w Parku Pałacowym w Kozienicach stoi monument, który jest od niej starszy o ponad 100 lat i to on powinien nosić tytuł najstarszego świeckiego pomnika w Polsce. Do Kozienic wybrał się z mikrofonem Radosław Mizera.
2: Kolumna w Kozienicach upamiętnia narodziny króla Polski Zygmunta I Starego i stanęła, według ustaleń badaczy, w latach 1527-1535, dokładnie w miejscu, gdzie w XV wieku miał stać królewski dwór. Przypomina o tym wpis w mediach społecznościowych mazowieckiego konserwatora zabytków. Maciej Kordas, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kozienicach, przypomniał, że 3 dekady temu badacze uznali, że miejscowa kolumna jest najstarszym pomnikiem świeckim w kraju.
3: W połowie lat 90. pan Marek Janicki podjął się takiego trudu, aby datować tą pierwotną kolumnę i zwrócił uwagę na pomniku. Znajduje się data roczna narodzin królewicza Zygmunta, 1464, i co ciekawe, jest to data błędna, ponieważ Zygmunt narodził się 1 stycznia 1467 roku. Nie ma natomiast daty śmierci, co by wskazywało na to, że obiekt powstał jeszcze za życia władcy.
2: Potwierdza to Lech Wiśniewski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej.
4: Jest to najstarszy świecki pomnik w Polsce. Warszawa się sławi kolumną Zygmunta III, ale kolumna Zygmunta III jest 126 lat młodsza od naszej kozienickiej, gdyż naszą wybudowano w 1517 roku, jeszcze za życia króla Zygmunta Starego. Została wybudowana właśnie z tej wielkiej rzeczy, że urodził się tu no jeden z największych polskich królów, potęga Polski wtedy była, tak jak teraz, liczą się gdzieś tam Stany Zjednoczone, Rosja. Wtedy w Europie największą potęgą była Polska, Rzeczpospolita Polska Zygmunta I Jagiellończyka.
2: Czy mieszkańcy Kozienic mają wiedzę o najstarszym świeckim pomniku w Polsce?
5: Mało kto ma taką świadomość, że mamy tutaj taki cenny obiekt.
6: Pierwszy raz słyszę.
2: Czyli jest pan zaskoczony tą informacją?
6: Tak, bardzo. Nawet się nie spodziewałem.
2: Ksiądz Dariusz Sałek, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Kozienicach.
7: Więc to są wszystko powody do tego, żebyśmy jako Kozieniczanie byli dumni z naszych zabytków. Tym bardziej, że ta cała zabudowa pałacowa jest w osi razem z naszą świątynią parafialną. I to wszystko stanowi doskonałą, piękną całość, więc myślę, że powód do dumy, powód do tego, żeby odwiedzać te miejsca, nawiedzać, troszczyć się o nie i cieszyć się tym, że żyjemy w pięknym, historycznym mieście Kozienice.
2: Pomnik w Kozienicach ma formę czworobocznego filara na cokole zwieńczonego krzyżem. W jego fryzie belkowania w murowano 4 16

0: XIX-wieczne tablice z łacińskimi inskrypcjami. Na dwóch z nich powtarza się epigramat napisany około 1518 roku przez Andrzeja Krzyckiego, ówczesnego poetę dworskiego. Na pozostałych wizerunek króla adorującego Chrystusa na krzyżu z tekstem psalmu 20 oraz Matki Bożej z dzieciątkiem z hymnem świętego Andrzeja Kreteńskiego. Radosław Mizera, Radio Plus.
1: No wiadomo, Zygmunt I Stary siłą rzeczy musiał być starszy od Zygmunta III Wazy, prawda? A już za kilka minut aktualności Radia Watykańskiego. Zapraszam.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
3: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Oksfordzkiego, zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy. To wam pomoże spotkać Chrystusa, powiedział Leon XIV. Prowincja ukraińskich kapucynów został nowym biskupem pomocniczym w Kijowie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce. W Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności. Zaprezentowano na niej dzieła pochodzące m.in. ze zbiorów watykańskich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież przyjął na audiencji profesorów i studentów z Uniwersytetu w Oksfordzie. Zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy i integralnej wizji człowieka. Dzięki temu, jak zapewni, łatwiej będzie im spotkać Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Leon XIV przypomniał też postać wielkiego profesora tej uczelni, a od niedawna doktora kościoła, Johna Henry'ego Newmana.
2: Pielgrzymi z Oksfordu, z którymi spotkał się Ojciec Święty, należą do Kolegium Oriel. To jedno z najstarszych kolegiów w Oksfordzie. Należał do niego m.in. święty John Henry Newman, absolwent i profesor Uniwersytetu w Oksfordzie. Członkowie kolegium przybyli do Rzymu w pielgrzymce, która wiedzie po śladach tego wielkiego konwertyty.
3: St. John Henry Newman stands as a shining example.
2: Stanowi on wspaniały przykład uczonego, który nie tylko w swoich dziełach, ale także w swoim życiu ukazał nierozerwalność wiary i rozumu. Ja także zachęcam was do odważnego poszukiwania prawdy i promowania integralnej wizji człowieka. Dzięki temu wasza praca może rzeczywiście ułatwić spotkanie z waszymi braćmi i siostrami, a zwłaszcza z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem.
1: Kolegium Oriel obchodzi w tym roku 700-lecie istnienia. Papież przypomniał, że korzenie tej instytucji są katolickie, a jego patronką jest Najświętsza Maryja Panna. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej. Został nim ojciec Serhii Kipa, prowincjał kapucynów na Ukrainie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce, w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności, Wielcy Święci na Nasze Czasy. Z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka pokazano na niej arcydzieła malarstwa pochodzące m.in. ze zbiorów watykańskich. Muzeum w Siedlcach posiada jedyny w Polsce obraz El Greca, Ekstaza świętego Franciszka. W otwarciu wystawy uczestniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filippazzi.
4: Jak widzimy, zgromadzono dzieła najwyższej klasy artystycznej. Zachęcam do zwiedzenia tej ekspozycji, by w ten sposób uczcić 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka. Wystawa rozpoczyna się od stygmatów świętego Franciszka, a kończy obliczem Chrystusa. Wskazuje to na silny związek między Franciszkiem i Panem Jezusem. Nie można zrozumieć Franciszka bez Chrystusa, a Franciszek pomaga nam lepiej zrozumieć, kim jest Chrystus i jak mamy go naśladować.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

10 minut dokładnie mamy do 17. To teraz ja się nie odzywam. Posłuchajmy przebojów z notą nostalgii. O 17 odezwą się wiadomości, a potem zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania, na drugą godzinę magazynu W Rytmie Wydarzeń.

0: Tragedia na torach pod Oleśnicą. Za chwilę szczegóły. Rosyjski dron uszkodził Sobór Sofijski w Kijowie. Zbliża się rocznica urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Uroczystości odbędą się w Warszawie. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia na torach na Dolnym Śląsku. W Oleśnicy pociąg śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to matka i jej dziecko.
1: Dziecko wbiegło na to przejście i kobieta próbując ratować dziecko również wbiegła na tory. Niestety finał jest taki, że mamy potrącone dwie osoby, które niestety zginęły tam na miejscu.
0: Mówił Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji. Na miejscu jest policja i prokurator. Rosjanie uderzyli w centrum Kijowa, to główny budynek siedziby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. 9 osób jest rannych. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział już odwet, tu cytat, przeprowadzony w podobny sposób. Budynek SBU znajduje się w pobliżu kompleksu Soboru Sofijskiego, wpisanego na listę UNESCO. Eksplozja uszkodziła też zabytkowe obiekty na jego terenie. Po eksplozji fala uderzeniowa uszkodziła budynek konsystorza. To 19-wieczny zabytek, który też jest wpisany na listę UNESCO. Wyleciały okna, ramy i szklane konstrukcje. Mówił jeden z pracowników. W weekend do Kijowa mają przyjechać specjalni wysłannicy Donalda Trumpa.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Zbliża się rocznica urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Uroczystości upamiętniające kapelana Solidarności odbędą się w poniedziałek 14 września w sanktuarium na warszawskim Żoliborzu. Dzień wcześniej o 19 w domu Amicus zostanie zaprezentowany spektakl Świadectwo Teatru Grot. Refleksja nad powołaniem w Bieszczadach ponad 200 tegorocznych maturzystów, stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia rozpoczęło obóz w Myczkowcach. Wydarzenie odbywa się pod hasłem Życie, niedokończony projekt.
3: Jak mówi rzecznik Fundacji Kacper Kowalczyk, hasło to słowa jednego z listów Jana Pawła II.
4: Tam papież właśnie pisał o tym życiu jako pewnym powołaniu, ale jako także projekcie życia, które trzeba dobrze zrozumieć. Pisał o tym, że młody człowiek stawia sobie właśnie te pytania o to, co ma robić w swoim życiu. Pomocą w refleksji nad swoim życiowym powołaniem, nad tym, co w życiu powinniśmy czynić, są msza święta, jest codzienna modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, okazje do spowiedzi, do rozmowy, ale także konferencje i warsztaty, które prowadzą zarówno księża, jak i siostry zakonne.
3: Takie coroczne spotkania pozwalają także świeżo upieczonym studentom, stypendystom poznać się bliżej i z odwagą wkroczyć w studenckie życie od października.
0: O czym informowała Aneta Paszko.

0: No weekend będzie taki sobie, czyli z przewagą chmur. Szczególnie jutro nie będzie miło po południu, bo jutro po południu dość intensywne opady deszczu, możliwe nawet burze z temperaturą 19 do 20 stopni. W niedzielę temperatura podobna, też 19-20 stopni. Niewielki deszcz jeszcze w nocy i nad ranem w niedzielę, a potem raczej bezdeszczowo. Trochę słońca może się w niedzielę pojawić na pocieszenie.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery po piątej. Pozdrawiam gorąco. Cieszę się, że jesteśmy razem i zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania w Radiu Plus Bydgoszcz. Jurek Pisz, dzień dobry.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: A w drugiej godzinie naszego dzisiejszego magazynu dwie sprawy, najpierw rocznicowa, potem samochodowa. Jeśli chodzi o sprawę rocznicową, to przypomnimy, że dzisiaj w Bydgoszczy odbyły się obchody 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Przy okazji więc można zadać pytanie, czym jest Solidarność dzisiaj.
2: Rola związku zawodowego dzisiaj nie tylko w Polsce, ale w Europie jest bardzo duża, bo oprócz tego, że prowadzimy dialog na poziomie zakładowym, to także opiniujemy akty prawne, próbujemy w jakiś sposób walczyć o to, żeby Polakom, pracownikom żyło się lepiej.
1: A potem to już tylko przyjdzie nam się odsunąć od krawężnika, bo wjedzie Jarek Zgirski i powie.
3: Strefy czystego transportu dla części polskich polityków zadziałały jak katapulta, zrzucając z fotela, o czym przekonał się prezydent Krakowa. W Europie jednak ich wprowadzenie było receptą na przestarzałe prawo, o czym dziś w magazynie, a ponadto nowe przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów, pożegnanie Seata, a w teście hybrydowych Hyundai Santa Fe w roli namiotu na kółkach.
1: No i tak właśnie upłynie nam druga godzina dzisiejszego magazynu w rytmie wydarzeń na magazynie motoryzacyjnym Auto Plus. Jarek Zgirski obiecał, że będzie podobno od razu uczesany i będzie mógł zacząć nieco szybciej.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: A w Bydgoszczy odbyły się dzisiaj kujawsko-pomorskie obchody 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Uroczystość zorganizowano w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w sali konferencyjnej imienia bydgoskiego Marca. Na miejscu była Karolina Marcisz.
2: W południe w Urzędzie Wojewódzkim odbyły się kujawsko-pomorskie obchody 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Porozumienia zawarte w 1980 roku między władzami PRL a strajkującymi robotnikami, które doprowadziły do powstania Solidarności i zapoczątkowały ważne przemiany polityczne w Polsce, mówi Sebastian Gawronek, przewodniczący zarządu regionu bydgoskiego NSZZ Solidarność. A co dzisiaj znaczy Solidarność? Czym ta Solidarność się dzisiaj zajmuje?
3: Związek zawodowy, tak? Czyli to, co wynika ze statutu i z ustawy o związkach zawodowych, walka o prawa pracownicze przede wszystkim. Rola związku zawodowego dzisiaj nie tylko w Polsce, ale w Europie jest bardzo duża, bo oprócz tego, że prowadzimy dialog na poziomie zakładowym, to także opiniujemy akty prawne, próbujemy w jakiś sposób walczyć o to, żeby Polakom, pracownikom żyło się lepiej. Wskazujemy na pewne rzeczy, które dla nas są ważne.
2: Podczas uroczystości odbyła się również gala wręczenia medali Solidarności, zasłużony dla regionu bydgoskiego. Wyróżnienia przyznano osobom zasłużonym dla regionu i idei Solidarności. W tym roku wręczono 7 medali, mówi Jan Szymczak. Odznaczony.
4: Trzeba cały czas przypominać, gdyż jak jest powiedziane, że wolność i dobroć nigdy nie zostały dane raz na zawsze. Może teraz takie chwilowe czasy, że po prostu ludziom się żyje lepiej, myślą, że jest lepiej, dostatniej i nie trzeba już po prostu o nic walczyć, ale tak do końca nie jest.
2: Był to wzruszający i pełen wspomnień czas, okazja do spotkania osób, które tworzyły historię Solidarności, a także do przypomnienia wartości, które towarzyszyły tamtym wydarzeniom, mówi Andrzej Bogucki, działacz Solidarności.
5: Ta euforia była, ta polskość była ważna, że ludzie przebudzili się, nawet weterani II wojny światowej, AK-owcy z podziemia, a w zakładach pracy to była niesamowita sprawa. Oczywiście powstały struktury organizacyjne, komitet tutaj, który organizował Solidarność, zakłady zaczęły się organizować, powstawały komisje zakładowe Solidarności. Było tych komisji dużo, o tych się zapomina, bo wszyscy pokazujemy region i wszystkich. Trzeba pokazywać tych na dole ludzi po prostu. Ci robotnicy, którzy ciężko pracowali z młotami, z piłami, w ciężkiej pracy.
2: Takie rocznice są ważnym przypomnieniem, że o wydarzeniach, które zmieniły historię Polski, trzeba mówić także kolejnym pokoleniom. To właśnie pamięć o ludziach i wartościach Solidarności pozwala lepiej zrozumieć drogę, którą przeszła Polska. Karolina Marcisz, Radio Plus.
1: A przy okazji dzisiaj w Bydgoszczy, przy okazji tej uroczystości, zasłużeni działacze Solidarności odebrali medale z rąk wojewody kujawsko-pomorskiego.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
6: Reklama.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny!
6: ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Policealne bezpłatne szkoły medyczne SKK Oksywska 4. Technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka i asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Nowoczesne pracownie i czesne 0 zł. Inauguracja już 19 września. Zarezerwuj miejsce. Telefon 699 587 806. Zapisy online na skk.pl. Oksywska 4 Bydgoszcz.
19: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Jarek Zgirski już jest, przyjechał na czas i jak zwykle jakieś takie gorsze informacje to mi zostawił do przedstawienia naszym drogim słuchaczom, a sam pewnie będzie za chwilkę przedstawiał same optymistyczne wieści. Nie wiem, zobaczymy, posłuchamy, ale mi zasugerował, żebym coś powiedział o drożyźnie pod dystrybutorami. Z danych biura Reflex wynika, że benzyna i olej napędowy podrożały, wiadomo, po tym jak pakiet CPN się skończył, o ponad złotówkę na litrze. Dla benzyny różnica wyniosła złotówkę i 19 groszy średnio, no to dużo, prawda? A dla diesla wyniosła złotówkę i 22 grosze. Dodam, że różnice pomiędzy regionami w naszym kraju są minimalne. Wahania sięgają niecałych 10 groszy podobno na litrze, więc można przyjąć, że nie opłaca się tak zwana turystyka paliwowa. Jak łatwo przewidzieć, najtańszym paliwem pozostał autogaz, którego cena za litr spadła nawet o 2 grosze i kosztuje teraz średnio poniżej 3 zł. No właśnie, a te lepsze informacje, o których mówiłem, on na pewno kierowcom przedstawi Jarek Zgirski, który już jest w studiu, No nie, jeszcze go nie ma, to jeszcze chwileczkę poczekajmy.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: Dzień dobry, zmotoryzowanym i nie tylko. Pikacze i inne systemy bezpieczeństwa są teraz ważniejsze niż twarde dane zderzeniowe. Przekonali się o tym Hiszpanie, których auto Cupra Raval dostało tylko 4 gwiazdki, a chińskie modele po 5. Raval w próbach zderzeniowych wypadł lepiej, ale mniejsza liczba gwiazdek przypadła mu w udziale, gdyż na niższe noty wpływ miał chociażby brak seryjnego czujnika obecności dziecka na tylnej kanapie. I jak tak dalej pójdzie, to niebawem gwiazdki Euro NCAP będą przyznawane pewnie na wzór niektórych działań biurokracji. Cóż z tego, że poszło źle, ważne, że zgodnie z procedurą. Badania techniczne znów trafiły na biurko resortu transportu. Nowelizacja przepisów zakłada pełniejszy nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ich diagnostami. Nowy projekt zawiera też zapisy regulujące zasady obowiązkowych szkoleń diagnostów, którzy prócz nich będą musieli też cyklicznie sprawdzać swoje umiejętności podczas egzaminów. Nowelizacja będzie jednak miała też wpływ na kierowców, o czym wspomniała Anna Szumańska, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.
1: Przede wszystkim chodzi o możliwości przedstawiania pojazdu do badania technicznego do 30 dni przed wyznaczonym terminem z zachowaniem uprzednio wyznaczonego terminu. Wprowadzenia obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych, aby udowodnić, że takie badanie faktycznie się odbyło.
0: W skrócie chodzi o to, byśmy trafiając do stacji kontroli pojazdów wcześniej, aniżeli okres ważności ostatniego badania, nie tracili jego terminu ważności. Teraz, o ile ten czas będzie nie dłuższy niż 30 dni, ważność kolejnego badania będzie liczona od dotychczasowej daty jego wygaśnięcia. Przykładowo, jeśli termin kończy się nam z ostatnim dniem września tego roku, a mamy czas, by pojechać na badanie techniczne chociażby 2 tygodnie przed jego wygaśnięciem, to w dowodzie rejestracyjnym jako data kolejnego badania pojawi się ostatni dzień września następnego roku. Dokumentowanie badania zdjęciami pojazdu mają z kolei utrudnić fikcyjne badania oraz zminimalizować zjawisko tak zwanego procederu włoskiego. Otóż Włosi, chcąc zaoszczędzić na polisie, masowo rejestrowali auta w Polsce, pomimo faktu, że jeździli nimi w Italii. Poprawione przepisy z zakresu badań technicznych i działalności okręgowych stacji i kontroli pojazdów pod obrady Sejmu mają trafić wiosną przyszłego roku. Strefy czystego transportu budzą w Polsce mieszane uczucia i emocje, jednak ich wprowadzenie miało być receptą na niedoskonałości prawa. Czy nie lepiej zatem zaostrzyć na poziomie unijnym kryteria środowiskowe dla samochodów tak, by nie było potrzeby wprowadzania stref? I czy nie lepiej zaostrzyć kontrolę pojazdów na drogach tak, by wyeliminować trucicieli? Wątpliwościami tymi podzieliliśmy się ze specjalistą z zakresu ochrony środowiska, profesor dr habilitowany Piotr Kleczkowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Odniósł się też do innego argumentu, że niesprawny silnik spalający olej, ale spełniający normę Euro 6, przecież może prawnie wjechać do strefy.
2: To są przypadki bardzo rzadkie, a znakomita większość pojazdów, które nas trują, to są jednak samochody stare, które mają niskie normy Euro. Pojawia się też zarzut, że ze strefami jest taki problem, że te nowsze pojazdy z wyższymi normami Euro, szczególnie te zgodne z normą Euro 6, one bardziej w praktyce na drodze odbiegają od tej normy niż starsze samochody. To też jest prawda. Ale trzeba pamiętać, że to są odstępstwa od ostrzejszej normy, więc konkretne emisje nie są wyższe niż w starszych samochodach. A można też powiedzieć, że jeżeli będziemy przestrzegać normy wszędzie, w całym kraju, rygorystycznie, to to będzie w ogóle korzystniejsze dla środowiska. Tak, dlatego że wtedy usunęlibyśmy transportowe źródła trucizn z całego kraju. Tylko że cały problem leży w tej normie. Jest dziś bardzo przestarzała. Ona jest dostosowana do stanu motoryzacji z początku lat 90. i obecnie ona w ogóle nie chroni naszego zdrowia. I w praktyce policja i odpowiednie służby nie są w stanie w ogóle wyłapać trucicieli na podstawie tej starej normy.
0: No i właśnie dlatego strefy czystego transportu to najprostsze rozwiązanie, które w skali mikro chroni mieszkańców w najbardziej zatłoczonych częściach miast. Ten wniosek jednak pewnie wielu się nie spodoba. Teraz przerwa, a po niej duma Katalonii prawdopodobnie pożegna się z rynkiem motoryzacyjnym Europy, a w teście hybrydowy Hyundai Santa Fe w wersji na pożegnanie lata.
3: Auto Plus.

0: Nowy koncert Teresy Werner w Bydgoszczy. Już 11 października, Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmoniabydgoszcz.pl.
6: Znanych uczestników: Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
7: Po reklamie.
8: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Reklama.
2: O, miłość jest piękna.
1: Zapraszamy na wyjątkowy

0: magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Witam w drugiej części magazynu. Jeden z niemieckich portali biznesowych podał, że koncern z Katalonii, który historycznie zaczynał od produkcji aut na licencji Fiata, do 2029 roku będzie stopniowo znikać. Wygaszane mają być wszystkie dotychczasowe modele Seata. W zamian pozostaną i będą rozwijane dalej auta z gamy Cupra. Obecnie użytkownicy hiszpańskiej marki mogą spać spokojnie. Zarówno ci nowi, jak i dawni nabywcy samochodów będą mieć pełną opiekę serwisową oraz dostęp do części zamiennych. Na razie centrala Volkswagena tych doniesień oficjalnie nie potwierdziła, no ale byłaby to kontynuacja trendu, ponieważ po niedawnym zakończeniu produkcji Ateki Seat ma jeszcze tylko 3 modele: Ibizy, Arona i Leona. Tegoroczny lifting Ibizy może być więc już ostatnim. Można powiedzieć adio Seat, ola Cupra. Idźmy na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Dziś nie lada gratka Hyundai Santa Fe w wersji dla wszędobylskich. No może to nie jest SUV na każde warunki, bo owszem, elektroniczny tryb terenowy przewiduje jazdę po różnej luźnej i śliskiej nawierzchni, ale nie jest tym pojazdem, którego terenowość mierzy się w traktorogodzinach. Tyle, że Santa Fe w wersji kaligrafii był za fajny, by się nim babrać w błocie po osie. Nadwozie w tonacji kawowej z taką samą tapicerką wnętrza, a w środku tapicerka z prawdziwej skóry i pełna elektryka foteli pierwszego i drugiego rzędu. Nadwozie jest interesujące, nieco futurystyczne, jednak trochę nie odpowiada mi jego tył, który jest za bardzo toporny, jakby wzięty z dawnych amerykańskich vanów. Auto w wersji sześcioosobowej ma siedzenia w układzie 2 plus 2 plus 2, w tym naprawdę wygodne siedzenia trzeciego rzędu. Wnętrze ma klasę, bo jest nawet przytyczek elektryczek, który odsuwa nam środkowy fotel i umożliwia zajęcie miejsca z tyłu. Jazda w szóstkę oznacza, że z bagażnika robi nam się kuferek na neceser i parasolkę. Jazda we czworo z Santa Fe robi dromadera. Kufer ma wtedy pojemność ponad 620 litrów. Po złożeniu dwóch rzędów siedzeń da się nim nawet zrobić przeprowadzkę. Centrum obsługi kierowcy to dwa ekrany, z których większy centralny odpowiada za ustawienia parametrów pojazdu i multimedia. Na plus zaliczam fizyczną gałkę głośności. Mankamentem jest sposób wyłączania pikaczy, które nie dają się wyłączyć tak łatwo, aczkolwiek skrót do nich uzyskamy prosto, przypisując go na przykład do gwiazdki w kierownicy. Testowany SUV Hyundai'a to plug-in, czyli auto spalinowo-elektryczne. Ładowanie baterii o pojemności około 14 kWh zajmuje ze zwykłego gniazdka elektrycznego nieco ponad 13 godzin. Naładowana bateria trakcyjna zaś umożliwia przejazd około 45 km wyłącznie na prąd. To nie jest zbyt dużo, ale gdyby nie zachowanie auta po rozładowaniu baterii, to powiedziałbym, że ten PHEV rozczarowuje. Tyle tylko, że jazda w trybie hybrydowym nie musi stresować. Owszem, taki krótki wypad na zimnym silniku skutkuje zużyciem na poziomie 12 litrów, jednak potem jest już tylko lepiej, bo w mieście zużycie oscylowało między 7 i 8, a 8,5 litra. Wypad za miasto do maksimum stówki zakończyło się za to spalaniem na poziomie 5,8 litra. Brawo! Średnia stałego testu to 7,2 litra, co przy tej wielkości auta jest wynikiem bardzo dobrym. Auto z raczej mało litrażowego w tych gabarytach silnika 1.6 generuje moc 288 koni, które zapewniają dobrą dynamikę autu. Zawieszenie Santa Fe jest zaś miękkie, ale nie nerwowe, bardziej nastawione na codzienny komfort spokojnego przejazdu. Przechyły kabiny są wyczuwalne, ale gdy przesadzimy, to kierowca wyczuje, kiedy to auto powie mu nie, dalej nie pojadę. Dla ludzi aktywnych i ciekawych doznań dużą frajdę da zainstalowany na dachu testowanego Santa Fe rozkładany namiot. To konstrukcja szwedzkiej firmy Thule, którą możemy rozłożyć dosłownie w kilka minut, a pod namiotem mamy wystarczająco miejsca na przynajmniej dwójkę dorosłych. Namiot rozkłada się bez użycia siły, ma tropik i niezwykle wygodny materac na całej swojej powierzchni. Nie ma za to typowych dla namiotów ziemnych śledzi i odciągów, bo za wszystko odpowiada rozkładany stelaż z drabinką w roli głównej dźwigni. Santa Fe w takiej konfiguracji to nie hotelowe, all inclusive, bardziej jawi się jako dobry kompan wypraw rybackich czy rowerowych. Oczywiście przy założeniu, że uczestnicy wyprawy są przyzwyczajeni do nieco spartańskich warunków noclegowych, ale podkreślam, darmowych albo kosztujących tyle co parking. Ta przyjemność kosztuje jednak dodatkowe 14 tysięcy złotych, ale klasa i jakość tego sprzętu dyskusji nie podlega. Hyundai Santa Fe w najwyższej konfiguracji wyposażenia kaligrafii z pełną hybrydą pod maską to wydatek 297 tysięcy złotych i to jeszcze przed rabatami. A za tydzień Dacia Jogger po niedawnym liftingu, jak się jeździ siedmiomiejscowym kombi z silnikiem hybrydowym, o tym już za tydzień, a teraz to już pora się żegnać. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus.

No to dziękujemy, powiedział do zobaczenia i wyskoczył jak z procy, albo jak z jakiegoś dobrego samochodu. Za 7 minut będzie 18. Mam nadzieję, że po 18 podczas programu Nasza Bydgoszcz też będziemy razem. Zachęcam, zapraszam i cieszę się z góry.

0: Paliwa będą tylko droższe, ostrzegają eksperci. 12-latek zaatakował rówieśnika w Bydgoszczy. Za chwilę szczegóły. Będzie łuk triumfalny Trumpa w Waszyngtonie. Budowa ruszy za 2 tygodnie. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. To fatalne prognozy na najbliższe dni na stacjach paliw. Według ekspertów z epetrol.pl benzyna może w przyszłym tygodniu kosztować nawet 8 zł za litr, a diesel prawie 9.
1: To efekt końca programu CPN i powrotu 23% VAT-u na paliwa, a także wzrostu wartości ropy na światowych rynkach. Na ceny wpływa m.in. napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i kolejne rozdziały konfliktu amerykańsko-irańskiego, co prowadzi do problemów logistycznych, m.in. w cieśninie Ormus.
2: Ropa nieubłaganie w kierunku $100 wędruje. Była w tym tygodniu już na poziomie $96, a więc ten poziom wysoki niestety napędza także i zmiany zwyżkowe.
1: Tłumaczy dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Analitycy ostrzegają, że trwałego odwrócenia tego trendu na razie nie widać.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. 12-latek zaatakował swojego rówieśnika. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy.
3: Jak możemy zobaczyć na nagraniu, które też niestety znalazło się w sieci, chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy. Nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności wyjaśnić.
0: Mówiła Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. O losie agresywnego 12-latka zdecyduje sąd rodzinny.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Będzie łuk triumfalny Trumpa w Waszyngtonie. Jak informuje amerykański minister zasobów wewnętrznych Doug Burgum, budowa ma się rozpocząć za 2 tygodnie. Łuk triumfalny będzie miał 76 metrów wysokości i znacząco zmieni horyzont stolicy USA. Łuk Niepodległości ma według prezydenta Donalda Trumpa upamiętnić obchodzoną w tym roku 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Ruszyły zapisy do chełmskiej pielgrzymki rowerowej młodych na Światowe Dni Młodzieży. To będą 3 dni na 2 kółkach w Korei Południowej, mówi ksiądz Karol Mazur, organizator wyjazdu i chełmski duszpasterz młodych.
5: Chcemy polecieć oczywiście samolotem i uczestniczyć w tych wydarzeniach, by spotkać się z młodymi całego świata, ale również przed tym wydarzeniem chcemy przez 3 dni pielgrzymować rowerem po Korei Południowej, poznając ten kraj, tradycje, historię. Pamiętamy chełmską pielgrzymkę rowerową młodych na jubileusz młodych do Rzymu. Chcę powtórzyć z młodymi taką wyprawę.
0: Światowe Dni Młodzieży z papieżem Leonem XIV odbędą się w sierpniu przyszłego roku w Korei Południowej.

0: Teraz pochmurne niebo i prawdopodobnie tak samo będzie jutro i prawie tak samo będzie w niedzielę. I w sobotę i w niedzielę około 19 do 20 stopni, w sobotę po południu dużo deszczu, a w niedzielę trochę deszczu jeszcze przed południem, a potem ładniej, potem ze słońcem będzie czas.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery minuty po 18:00, kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie i cieszę się, że jesteśmy razem, bo to nasza Bydgoszcz, program, w którym rozmawiamy o naszym mieście. Jurek Piszcz, dzień dobry.

No, odpowiedź na to pytanie to jest coś, co, o czym filozofowie od lat dumają, myślą, czyli inaczej mówiąc, jak szybko ten czas leci, prawda? Każdy z nas, pewnie słuchaczy Radia Plus, Bydgoszcz, ma taką refleksję, a ja powiem jeszcze, jak szybko ten czas leci, już prawie 12 minut po 18. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do posłuchania piątkowego programu Nasza Bydgoszcz, a w piątkowym programie zawsze, co tydzień, informujemy o tym, jak ciekawie, miło, atrakcyjnie i aktywnie spędzić można weekend, jeżeli się na moment wychodzi z domu i akurat nie słucha przebojów z nutą nostalgii w Radiu Plus Bydgoszcz. I tak samo będzie i dzisiaj, to znaczy nie zachęcam do wychodzenia z domu, bo zobaczcie, jaka pogoda, prawda? Tak pochmurno, tak ciemno, że aż oko wykol, tak bym powiedział, a to znaczy, że nie wychodź spod kołdry albo nie wychodź z domu, choć obiektywnie mówiąc i szczerze mówiąc, za oknem 22 stopnie, no to jest całkiem niezła temperatura jak na wieczór, jeszcze nie jest jesienny, ale już mamy jesień klimatyczną przecież, więc nic dziwnego, że jesienią nazywamy taką, jesienną nazywamy taką pogodę, którą mamy za oknem. Tej nocy zresztą będzie 14 stopni, więc też całkiem niezła temperatura dla tych, którzy pod namiotem jeszcze gdzieś biwakują w województwie kujawsko-pomorskim. No to zapraszam do naszej Bydgoszczy, bo nie zabraknie wśród tego mojego gadania przebojów z nutą nostalgii.

0: mam nadzieję, że dziś wieczorem nie czujemy się obco, bo jesteśmy w gronie niemalże rodzinnym, w gronie słuchaczy Radia Plus Bydgoszcz na 102,6 w Bydgoszczy i 91,6 w Inowrocławiu. W ten weekend, a konkretnie dzisiaj, a konkretnie już o 18:00 jest jeszcze wydarzenie, o którym wspominać będziemy na naszej antenie od czasu do czasu, gdy tylko wydarzy się coś ważniejszego, bo nasi grają ze Stalą Stalowa Wola. Nasi, czyli jak wszyscy już wiedzą, Zawisza Bydgoszcz, bronią pozycji wicelidera. Mówiliśmy o tym w tym tygodniu, który właśnie powoli się kończy, że Zawisza ostatecznie po trzech ostatnich zwycięstwach bardzo pewnych wylądował na pozycji wicelidera i teraz warto byłoby tę pozycję utrzymać, prawda, a nie walczyć o jeszcze więcej. Czy uda się naszym zaskoczyć nas, to zobaczymy. A już za kilka chwil sprawdzimy, co w teatrach, bo w końcu już jesień, w końcu wakacje się chyba skończyły. Chyba, prawda? Przez duże CH. Wakacje się chyba skończyły w teatrach, na pewno zaś dzieje się coś ważnego w kinach. O tym też mówić będziemy jeszcze do końca godziny, a w następnej godzinie pewnie wybierzemy się na wolne powietrze, czyli na pole, jak mówią w krakowskim, i będziemy obserwować, jakie to festyny, jakie to spacery, jakie to wydarzenia będą miały miejsce w Bydgoszczy w ten weekend.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
10: Na życie patrzysz bez emocji. Na przykład.

0: to specjalnie przewertowałem wszystkie strony internetowe naszych teatrów i naszej opery i uwaga, jaką mam uwagę? Mam uwagę taką, uwaga, że jeszcze nie grają. Zapowiadają wszystkie, oba teatry nasze zapowiadają swoją aktywność na 10 dzień września, czyli w czwartek przyszłego tygodnia po raz pierwszy z jakiegoś powodu będzie można się udać do Teatru Kameralnego i do Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Natomiast opera zaprasza odrobinę później, czyli nawet 11 w piątek, no jak zwykle takimi seansami piątek, sobota, niedziela, taki set opera zagra nam w przyszłym tygodniu, ale co nas czeka, to miłośnicy opery doskonale wiedzą, a ja o tym powiem dopiero za tydzień w takim razie, ale jeśli o operze mówimy, no to opera jutro zaprasza tak naprawdę, tylko nie na spektakl operowy, a na 18 festiwal Serca Bicie pamięci Andrzeja Zauchy. Pamiętacie pewnie, jak ten festiwal wystartował, niewątpliwie 18 lat temu, czyli po raz kolejny znakomici artyści, wyjątkowe aranżacje i band pod dyrekcją Pawła Tomaszewskiego. A więc 18 festiwal Serca Bicie pamięci Andrzeja Zauchy jutro o godzinie 19 w Operze Nowa. No warto pójść do opery zawsze, nie tylko na operę.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: A co w kinach w ten weekend? Jakie premiery dzisiaj weszły do kin? Zaraz to sprawdzę, a szczerze mówiąc, to już sprawdziłem i zaraz o tym powiem.

0: No to co? No to proponuję do kina.
1: Kino na plus.
0: No i zawsze tak jest, że jak już jesteśmy w kinie, to warto obejrzeć jakiś film. Jest kilka propozycji, jest sporo propozycji. Zacznę od tego, na co na pewno czekają niektórzy, nie tylko miłośnicy smacznego jedzenia. Tony. Film Tony, dotyczący oczywiście Antoniego Bourdaina. Historia początków jego drogi. Człowieka, który jest buntownikiem, outsiderem, głosem pokolenia, jednym z najbardziej znanych szefów kuchni. No i jedną z największych, najbardziej charyzmatycznych osobowości telewizyjnych. No i ten film fabularny, jak najbardziej fabularny, pokazuje nam, kim był Tony, zanim stał się Antonym Bourdainem. Zaczyna się to wszystko upalnego lata 1976 i wtedy młody, marzący o karierze pisarza, Tony, by podreperować budżet, trafia na zmywak do restauracji serwującej owoce morza prowadzonej przez tajemniczego szefa kuchni, w tej roli zresztą Antonio Banderas. No i w intensywnej, chaotycznej, a jednocześnie niezwykle kreatywnej atmosferze Tony odkrywa swoją pasję, powołanie i to, kim naprawdę jest. I na pewno miliony nas na całym świecie pójdą, żeby zobaczyć film Tony od dzisiaj na ekranach naszych kin.
1: Kino na plus.
0: To teraz dla odmiany film Nie patrz w dół, ale druga część. Tylko że motyw ten sam, czyli oczywiście sporty ekstremalne. Po tragicznej śmierci siostry Jakes wraz z przyjaciółką Luz decyduje się na śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie, wspinaczkę na legendarne zbocze Mont Kwan w Tajlandii. No i to, co miało być zastrzykiem adrenaliny, wkrótce zmienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie, bo taki jest sens filmu Nie patrz w dół. Czyli wiadomo, nagle osunie się skała, nagle odetnie kobietom drogę ucieczki i pozostawi je uwięzione na kruchej półce skalnej 3500 metrów nad poziomem morza. Zawieszone między niebem a przepaścią, narażone na wycieńczający upał, bez wody i bez kontaktu ze światem, Jax i Luz muszą zmierzyć się z własnymi lękami, przekroczyć granice wytrzymałości, zawalczyć o życie. Czy im się uda? No szczerze mówiąc, wątpię, gdyby ten film miał być oparty na faktach. No ale w hollywoodzkim filmie wszystko się może zdarzyć, szczególnie jeśli jest to Nie patrz w dół, druga część od dziś.

0: Dzisiaj na ekranach naszych kin.
1: Kino na plus.
0: No to jeszcze jeden film, może tym razem z gatunku takich miłych, nie wiem czy radosnych, ale optymistycznych, ciepłych, rodzinnych. Film nosi tytuł 500 mil, a w roli głównej Bill Nighy, ten, którego szczególnie uwielbiamy, a wiadomo, bo to słynny Billy Mack z filmu To właśnie miłość. No on gra dziadka dwóch młodych nastolatków, Fina i Charlie'ego, którzy uciekają z domu, by uniknąć rozdzielenia po rozstaniu rodziców. Ich celem jest dzikie zachodnie wybrzeże Irlandii i dom o właśnie ukochanego dziadka Johna. W tej roli Bill Nighy, jak wspomniałem. To dla nich ma być ostatnia bezpieczna przystań w rozpadającym się świecie. Przed nimi 500 mil i stąd tytuł filmu. Niełatwej podróży, podczas której muszą polegać na sprycie, uroku osobistym, życzliwości napotkanych ludzi. 500 mil od dzisiaj na ekranach naszych kin.
1: Kino na plus.
0: No to na koniec kino wspomnieniowe, bo od czasu do czasu serwują nam w kinach klasyki, czyli filmy, które dawno temu weszły na nasze ekrany. Na przykład 20 lat temu, w 20. rocznicę, pojawiają się auta. Auta, czyli samochody, czyli wyścigowy Zygzak McQueen, wybraniec losu, który żyje na najwyższych obrotach, tak jak jego silnik, i przy okazji jest zwycięzcą sezonu. No i wiadomo, Sally, Złomek i wójt Hudson występują razem z nim. Dzięki nim przekona się, że wygranie wyścigu, trofea, sława to wcale nie są w życiu najważniejsze. Ale oprócz aut, w 20. rocznicę pojawia się kolejny klasyk, Asterix i Obelix. Misja Kleopatra, no piramidalnie, bo mowa o starożytnym Egipcie, o starożytnej Aleksandrii. Śmieszna komedia, która powraca w nowej, odrestaurowanej w 4K, w wersji z oryginalnym, kultowym polskim dubbingiem. No kultowym rzeczywiście, bo ja naprawdę mogę cytować fragmenty Asterixa i Obelixa, Misji Kleopatra, na przykład, no ja to za młodu do kotła wpadłem i nie potrzebuję tego napoju magicznego, prawda? Coś takiego. Albo uczebę? Nie uczebę? No i w tym momencie wiadomo, co się działo z pewnym zdrajcą, który kamieni na budowę wspaniałego pałacu. Pałacu Kleopatry nie dowiózł. Asterix i Obelix, Misja Kleopatra na ogromnym ekranie. Trzeba by zobaczyć to raz jeszcze od dzisiaj na ogromnych naszych ekranach.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
5: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
6: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej.

No proszę bardzo, i oto mamy kolejne zaprzeczenie. Zaprzeczenie słynnemu powiedzeniu, że z dużej chmury mały deszcz. Mieliśmy dużą chmurę rzeczywiście, no i duży deszcz, i duży wiatr z niej wyszedł. Wobec tego uważajcie, kochani, na przykład na doniczki, które macie na balkonie, szczególnie jakoś tak nieumocowane. Spokojnie, na pewno będą spadać na zewnątrz, jeśli ich w odpowiednie miejsce nie schowacie. Uważajcie na doniczki, no a trawniki i tak nam wszystkim powiedzą thank you, bo to trawa oczywiście brytyjska. Za 9 minut będzie 19, o 19 wiadomości, a potem zapraszam, zapraszam. Hey.

0: Donald Tusk kontra Karol Nawrocki poszło o zonda krypto. Ponad połowa dorosłych Polaków nie wie, że bicie dziecka jest przestępstwem. Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Wyjątkowa wystawa w Episkopacie. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Karol Nawrocki odpowiada Donaldowi Tuskowi po mocnych słowach w Sejmie. Panie premierze, jeżeli znane postacie zaproponują panu lub komuś z pana otoczenia ułaskawienie, to proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury, napisał prezydent na portalu X. To reakcja na słowa Donalda Tuska, który przed głosowaniem nad ustawą o rynku kryptoaktywów przytoczył fragmenty zeznań szefa zonda krypto Przemysława Krala dotyczące obietnicy ułaskawienia.
1: Zgodnie z sugestią prokuratora nie wymieniam tego nazwiska, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
0: Premier przytoczył też fragment dotyczący Zbigniewa Ziobry, który miał deklarować, że po powrocie do Ministerstwa Sprawiedliwości ukręci łeb sprawom dotyczącym zonda krypto. W Sejmie premierowi na bieżąco odpowiadał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
2: Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów. To są pana autorytety, ci bandyci.
0: Śledztwo w sprawie zonda krypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia jej twórcy Sylwestra Asuszka. Kierowca ciężarówki, który wjechał pod pociąg pod Gdańskiem, usłyszał zarzuty. To obywatel Bośni i Hercegowiny. Wjechał na torowisko w momencie, gdy zapory zaczęły opadać, a po chwili pociąg pasażerski rozerwał naczepę tira na strzępy. Kierowca usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy. Może trafić do więzienia na 3 lata. Ponad połowę dorosłych Polaków nie wie, że bicie dziecka jest przestępstwem. Raport przygotowany przez Koalicję Organizacji Pozarządowych pokazuje niepokojące wyniki badań, a same organizacje apelują o systemowe zmiany w ochronie dzieci w Polsce. Aleksander Ruszkowski.
3: Polska od 14 lat nie ma kompleksowej strategii na rzecz dzieci. Trwają już prace nad nowym dokumentem, ale miałby on dotyczyć tylko młodzieży od 15 roku życia. Renata Szredzińska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mówi o potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które będą chronić dzieci doświadczające przemocy domowej.
4: Na wzór modelu Barnahus większość krajów unijnych już ma ten model takiej skoordynowanej, kompleksowej pomocy pod jednym dachem, czyli dziecko, które jest pokrzywdzone przestępstwem, tylko raz musiało powiedzieć o tym, co się wydarzyło, już specjaliści by się wymienili tymi informacjami i całej pomocy od przygotowania do przesłuchania.
3: Za znęcanie się nad dzieckiem lub bicie, w zależności od rodzaju naruszenia, grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.
0: Według danych Policji w zeszłym roku przemocy domowej doświadczyło 30 tysięcy dzieci.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Przynosi wspomnienia, przybliża historię i zmusza do refleksji. Tak o otwartej dziś wystawie Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży mówią pierwsi odwiedzający.
6: Oglądam wystawę z dużym zainteresowaniem, bo rzeczywiście no, to jest takie przypomnienie tego, co tutaj się działo i jak bardzo, z jak istotnymi emocjami to się wiązało. Wystawa bardzo mi się podoba, wydaje mi się, że jest dobry pomysł, żeby młodych zaprosić.
7: No, bardzo mi się podobała, bo ja przyznam szczerze, że nie znałam aż tak dobrze tej historii Światowych Dni Młodzieży. Jan Paweł II to zawsze bardzo interesująca osobowość, więc zawsze warto coś poznać nowego na jego temat.
0: Wystawę można oglądać do 16 października w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie, potem trafi do Krakowa.

0: pogoda jaka jest, każdy widzi, przynajmniej w Bydgoszczy, prawda? Oj, leje, leje jak z Cerbera, teraz może troszeczkę się przejaśnia, nieznacznie. A jak będzie jutro? Jutro będzie identyczny deszcz, bardzo silny, bardzo mocny, ale dopiero po południu, potem w niedzielę do południa i niedzielne popołudnie raczej bezdeszczowe. 19, maksymalnie 20 stopni w ten weekend.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Pięć po siódmej, pięć po dziewiętnastej, kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie, witam gorąco i cieszę się, że jesteśmy razem. To czwarta godzina naszego spotkania w Radiu Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, dzień dobry.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18 do 20.
0: No to zaczynamy. Czwartą godzinę zaczynamy zawsze od czterech pod rząd przebojów z nutą nostalgii. To mnóstwo grania bez gadania. Zaczynają Sarah Brightman i Andrea Bocelli, potem 2 plus 1, potem Phil Collins i Bugs Fizz. Na koniec tego muzycznego kącika specjalnie dla Was.

0: came today, but had to go to visit you.
1: I do ostatniego słowa posłuchaliśmy tego nagrania grupy Bugs Fizz. To były cztery pod rząd przeboje z nutą nostalgii, czyli mnóstwo grania bez gadania, a my na moment zaglądamy na boisko do Stalowej Woli. Tam niestety Zawisza Bydgoszcz przegrywa 3-1 ze Stalą Stalowa Wola. Mecz jeszcze trwa oczywiście, do przerwy było 1-1. Nasi najpierw stracili bramkę, potem przed przerwą wyrównali, no a po przerwie w 47 i 59 minucie straciliśmy dwa gole. Zobaczymy, co będzie jeszcze za te 20 kilka minut, ale zobaczymy też, co będzie się działo w weekend, bo dzisiaj w programie Nasza Bydgoszcz zapowiadamy wydarzenia weekendu. No i trzeba by wspomnieć o tym, co na wolnym powietrzu dziać się będzie. To znaczy, pamiętajcie, w sobotę po południu, rzeczywiście pogoda nie będzie sprzyjać specjalnie spacerom ani zabawom. Wobec tego może najpierw powinniśmy się schronić jutro o 11 w wojewódzkiej i miejskiej Bibliotece Publicznej przy Starym Rynku, bo tam właśnie odbędzie się ta najważniejsza, 15. edycja Narodowego Czytania. Czy wiecie, co czytamy w tym roku? Dziady Adama Mickiewicza. No, niektórzy nie lubią bardzo, prawda? Niektórzy doceniają, niektórzy się zachwycają. Tak czy owak, ponieważ nie wiem, o którą część Dziadów chodzi, to pewnie zaczniemy od drugiej i spokojnie przejdziemy do trzeciej, ale najpierw powinna być czwarta, prawda? Druga, czwarta, potem trzecia. W tej kolejności Mickiewicz pisał. I dlaczego tak robił? No tylko dlatego, żebyśmy się dzisiaj zastanawiali, dlaczego po drugiej części następuje czwarta, a po czwartej części następuje trzecia. No to inna zupełnie kwestia. Przypomnę więc, miłośnicy czytania mają jutro imprezę pod dachem w bibliotece na Starym Rynku. Narodowe czytanie dziadów. Po raz 15.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
3: Zaraz wracam.
15: Szkołę ogarniamy niskimi

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów, maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.

0: No to przyjrzyjmy się teraz temu, co rzeczywiście w weekend dziać się będzie na wolnym powietrzu. Tyle tylko, że panu pamiętajcie o prognozie. Mówi się, że po południu ma zacząć padać. No nawet odczytałem z jednej z map, że już o 12 w południe, a tymczasem bydgoskie święto cykliczne jutro się szykuje, czyli cykliści jadą ze Starego Rynku do Ostromecka. No i tam oczywiście mają piknik. No boję się, że piknik się może zakończyć pobytem pod namiotami i pod parasolami, no ale cyklistom, prawdziwym cyklistom deszcz nie przeszkadza, gdy oczywiście jadą na rowerze. Bydgoskie Święto Cykliczne po raz kolejny jutro od 10 na Starym Rynku, tam start. W niedzielę o 10, o wtedy jeszcze może resztki deszczu będą padać, a może już nie, mamy festyn charytatywny Gramy dla Onko przy Grzymały Siedleckiego obok zespołu szkół numer 19. Mnóstwo atrakcji, ale oczywiście cały zebrany dochód wesprze onkologię dziecięcą i szpital dziecięcy w Bydgoszczy. Co jeszcze mamy na wolnym powietrzu? Spacery. Co na przykład? Śladami zbrodni. Spacer z przewodnikiem jutro o 12 przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego. Poznaj Stare Miasto. Spacer z przewodnikiem jutro o 12.30 przy Batorego 2 przy Bydgoskim Centrum Informacji. Zostań turystą w swoim mieście. Na Babią Wieś. Taki tytuł ma ta wycieczka w niedzielę o 10 ze Starego Rynku. Czy też Dzieci Bocianowa. Spacer z przewodnikiem w niedzielę o 15 Kościuszki 27, tam się zbieramy i stamtąd startujemy. No, mamy jeszcze też warsztaty familijne, które na szczęście będą pod dachem, inspirowane książką Detektyw Kaczka i jego paczka, Mapa Detektywa, tak się nazywają, to w Młynach Rotera o godzinie 13 w sobotę. Ci, którym deszcz przeszkodzi w życiu, może wybiorą tę atrakcję.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: No to dwie sprawy na koniec, bo już kwadrans został do godziny 20. Pierwsza sprawa to w Stalowej Woli 3-3. Ostatnio jak mówiłem o tym, co działo się po przerwie, to przegrywaliśmy 3-1, a więc szacun wielki, że na, no nie wiem ile dokładnie zostało do końca meczu, ale przyjmijmy, że 4-5 minut, że w ostatnich minutach 5, dokładnie 5, a może już 4, w ostatnich minutach nadrobiliśmy, a więc 1-1 do przerwy, prawda, i goniliśmy od 0-1 do 1-1, potem przegrywaliśmy 3-1 i w tej chwili 3-3. No trzymamy kciuki za ten remis, bo to wielki sukces. Kolejny sukces byłby naszego Zawiszy. Myślę, że w ciągu najbliższych 3-4 minut mecz się zakończy. Ale a propos meczu, to jeszcze nie zapomnijmy, że w niedzielę nas czekają wielkie emocje żużlowe, czyli drugi mecz półfinału play-off Metalka z drugiej Ekstraligi Żużlowej. I żużlowcy Abramczyk zmierzą się z Orłem Łódź. W Łodzi 2 tygodnie temu było 45-45 remis i nie chce mi się wierzyć, naprawdę. No nie mogę uwierzyć w to, że nasi ten mecz przegraliby i nie trafili do finału. Trzymamy kciuki, tym bardziej, że w niedzielę o 15:15 padać nie będzie, więc tor na pewno będzie przygotowany.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Po reklamie.

No, w Stalowej Woli sędzia doliczył 4 minuty, to znaczy, że jeszcze ciągle walczymy 3 do 3. Trzymamy kciuki, żeby w ciągu tych najbliższych 2 minut, które jeszcze zostały do końca tego spotkania, no, żeby naszym się udało dowieść remis do końca, bo to, powtarzam, byłby kolejny sukces naszych zawodników. Życzę bardzo udanego wieczoru, wspaniałego wieczoru życzę i mam nadzieję, że będzie taki, a weekend to będzie równie wspaniały jak ten wieczór. I żegnam się do następnej okazji. Ta następna okazja nadarzy się w poniedziałek o 16:00. Do usłyszenia, Jurek Piszcz.

0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus.
1: Wielkie światowe przeboje w wykonaniu takich artystów jak Tina Turner, Adele, Tom Jones czy Bobby McFerrin. W spektaklu zobaczyć piosenkę, taniec, multimedia i historia miłości. Moim Państwa gościem będzie aktor i reżyser tego spektaklu Tomasz Borkowski.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.
2: Autopromocja.

0: Kolejny sabotaż w Niemczech przy polskiej granicy. Za chwilę relacja naszego reportera. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora filmowego. Powiemy też o niedzielnych uroczystościach w Instytucie Prymasowskim w Chorzczówce. Minęła 20. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne podejrzenie sabotażu i nowy alarm w Niemczech, tym razem blisko polskiej granicy. W Saksonii wykryto urządzenia, które mogły zostać wykorzystane do sabotażu infrastruktury energetycznej. Do znaleziska doszło w powiecie Görlitz przy granicy z Brandenburgią i niedaleko granicy z Polską. Niemiecka policja prowadzi działania w tej sprawie.
1: Jak informuje niemiecki dziennik Bild, urządzenia wybuchowe lub zapalające odnaleziono przy dwóch stacjach elektroenergetycznych w powiecie Görlitz w rejonie Łużyc. Policja potwierdziła interwencję, ale ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia szczegółów. To kolejny w ostatnich dniach przypadek podejrzenia sabotażu niemieckiej infrastruktury energetycznej. Wcześniej podobne zdarzenie odnotowano w Brandenburgii i nad Renii północnej Westfalii.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. Jego ciało po 4 dniach znaleziono w lesie w Lubiewicach. Sekcja zwłok odbędzie się we wtorek.
2: Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. Będą badane wszystkie hipotezy.
0: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Operator przyjechał do Gorzowa, by kręcić serial kryminalny. Poszukiwania trwały od poniedziałku. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do takich seriali jak Stulecie Winnych, Klangor czy Ołowiane Dzieci. Wołodymyr Zełenski potwierdza, w niedzielę do Kijowa przyjadą specjalni wysłannicy Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą jednak wcześniej Moskwę. Prezydent Ukrainy zapewnia, że rosyjska przestrzeń powietrzna będzie bezpieczna na czas ich pobytu. Dbamy o negocjatorów, a nie o Rosję, podkreślił Zełenski.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: W niedzielę uroczystości w Instytucie Prymasowskim w Chorzczówce. To w związku z 5. rocznicą beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego oraz 70. rocznicą ślubów jasnogórskich. Do udziału w jubileuszu zachęca dyrektor Instytutu Michalina Jankowska.
4: O 10.30 zapraszamy na mszę świętą tutaj u nas w ogrodzie z biskupem Romualdem Kamińskim. Później będzie wykład pani Ani Rastawickiej o aktualności ślubów jasnogórskich i później część piknikowa, która rozpocznie koncert zespołu Mazowsze i później wiele takich atrakcji. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Chorzczówka to miejsce, w którym błogosławiony Stefan Wyszyński odpoczywał w ciągu ostatnich 12 lat życia.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki, piątkowy wieczór, rozpoczynamy naszą prywatkę. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore i Chris DeBarge, Missing You, na początek.

0: To był Roy Orbison, jeden z jego największych hitów, piosenka You Got It. Tak zakończył się ten miks.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
5: Autopromocja.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus.
0: Wielkie światowe przeboje w wykonaniu takich artystów jak Tina Turner, Adele, Tom Jones czy Bobby McFerrin. W spektaklu zobaczyć piosenkę, taniec, multimedia i historia miłości. Moim Państwa gościem będzie aktor i reżyser tego spektaklu Tomasz Borkowski.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.
5: Autopromocja.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny dzisiejszy miks otwiera grupa Fleetwood Mac utworem Little Lies, potem China Crisis, Wishful Thinking, Cock Robin, Just Around the Corner i OMD w utworze Locomotion.

0: szwedzka ABBA utworem Lay All Your Love On Me zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: W naszej piątkowej prywatce kolejne przeboje z dekady lat 80. ubiegłego wieku. Na początek Fancy Chinese Eyes, potem Ken Laszlo i Don't Cry, będzie też Savage w nagraniu I'm Losing You.

0: Ten Anti-Crystal, czyli Pet Shop Boys, wykonali utwór Always On My Mind z repertuaru m.in. Elvisa Presleya. Tak zakończył się ten miks.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus.
0: Wielkie światowe przeboje w wykonaniu takich artystów jak Tina Turner, Adele, Tom Jones czy Bobby McFerrin. W spektaklu zobaczyć piosenkę, taniec, multimedia i historia miłości. Moim Państwa gościem będzie aktor i reżyser tego spektaklu Tomasz Borkowski.
7: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15 tylko w Radiu Plus.
6: Autopromocja.
7: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasza piątkowa prywatka, a w niej przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Grupa Joy, Touch by Touch, potem Umberto Tabini, Ciao Siciliano i Iwan w nagraniu Fotonovela.

To był hiszpański wokalista Ivan i Fotonovela, a przed nami Ryan Paris i Dolce Vita, potem Rick Fellini, Welcome to Rimini i Maurito w nagraniu Buonasera, ciao ciao.

To był Maurito, a teraz już grupa Silent Circle w nagraniu Moonlight Affair. Potem nasza rodaczka Danuta Lato i Touch My Heart. Będzie też Sissy Catch w piosence I Can Lose My Heart, a ten mix zakończy trio Bad Boys Blue utworem Come Back and Stay. Moonlight.

0: było trio Bad Boys Blue i Come Back and Stay. I tak zakończył się ten mix.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
1: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus.
0: Wielkie światowe przeboje w wykonaniu takich artystów jak Tina Turner, Adele, Tom Jones czy Bobby McFerrin. W spektaklu zobaczyć piosenkę, taniec, multimedia i historia miłości. Moim Państwa gościem będzie aktor i reżyser tego spektaklu Tomasz Borkowski.
1: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.
6: Autopromocja.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: W naszej piątkowej prywatce Paweł Kukiz na początek z grupą Jugoton w przeboju O nic nie pytaj, a potem dwa utwory wykonane wspólnie z Jankiem Borysewiczem. Bo tutaj jest jak jest i jeśli tylko chcesz.

waste your time. And I think to myself, why now? Why?

To była grupa Alpha Willy, Big in Japan, a już za chwilę jeden z największych dyskotekowych hitów wszechczasów, piosenka One Way Ticket w wykonaniu grupy Eruption, a także Goombay Dance Band i Sun of Jamaica.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przenosimy się do słonecznej Italii. Alan Sorrenti, tu Sejonica Donna Perme i Umberto Tozzi w nagraniu Tu.

Parati śpiewał Toto Kotunia, a teraz już Albano i Romina Power, Sempre Sempre, potem Shot nach Acht i Zupa Romana. Będzie też grupa Ricky Apoveri w przeboju Sara Perquetiamo. Ten mix zakończy Mattia Bazar piosenką Tu Semplicita.

rockowa włoska grupa Mattia Bazzari i Tu Semplicita, a przed nami hiszpański duet Baccara, Yes Sir I Can Boogie, potem Richie Family, The Best Disco in Town.

To była najlepsza dyskoteka w mieście, do której zaprosiło nas trio Richie Family, teraz już Seron, perkusista i klawiszowiec rodem z Francji w nagraniu Supernature. Potem kompozytor i dyrygent Alec R. Constantinos i Romeo and Juliet. Będzie też Patrick Givet i I Love America.

był francuski wokalista Patrick Juvet, jego dyskotekowy mega hit Isle of America, teraz Donna Summer, I Feel Love, Giorgio Moroder, Let the Music Play i Bon Iver w nagraniu Silly Confusion.